0: bezpieczeństwa energetycznego. Kilka dni temu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że liczy, że do szczytu w Ankarze uda mu się przekonać jak najwięcej państw do rozbudowy rurociągów z Niemiec do Polski, a dalej do państw bałtyckich. Chodzi o rurociągi, którymi dostarczane będzie paliwo w razie zagrożenia. W szczycie będzie uczestniczył prezydent Donald Trump, dlatego z pewnością jednym z tematów, które będzie chciał włączyć do tych rozmów, będą większe wydatki na obronność przez sojuszników oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Alert będzie obowiązywał od godziny 8 do 18. Synoptycy prognozują bardzo silne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. IMGW apeluje o zachowanie ostrożności, ponieważ burze mogą powodować lokalne utrudnienia komunikacyjne, uszkodzenia infrastruktury oraz podtopienia. Wakacyjne wyjazdy to nie tylko wybór miejsca i pakowania, ale też decyzje dotyczące pieniędzy. Eksperci radzą, by na urlop zabrać zarówno kartę, jak i niewielką ilość lokalnej waluty. To najbezpieczniejsze rozwiązanie na wypadek awarii systemów płatniczych lub braku terminali. Co jeszcze warto zrobić w razie wakacyjnych kłopotów finansowych?
3: Warto sprawdzić, czy nasz bank, w którym mamy konto w Polsce, jest członkiem jakiegoś sojuszu albo na przykład jakiejś grupy bankowej, która działa w tym kraju, do którego się wybieramy. Może się okazać, że nasz bank jest częścią globalnej grupy finansowej, która ma placówki w innych krajach i w tych placówkach czasem można uzyskać pomoc albo mieć również w rezerwie jakąś kartę któregoś z popularnych fintechów i w ten sposób się ratować.
2: Radził na antenie Radia RMF 24 Maciej Samcik, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To jedna z najbardziej tajemniczych i magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem ognia, wody, wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z dr Joanną Malitą-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego o tradycjach, symbolice i współczesnych obchodach tego święta.
4: No i to właśnie zależy, o co chodzi z tym terminem. Mówimy o przesileniu letnim. Tak, bo to sobie od tego zacznijmy, że to jest ten moment w roku obrzędowym, w roku astronomicznym. On wypada astronomicznie właśnie dokładnie 21 czerwca, gdzieś tam po 10 rano. To się zmienia, bo to jest ten moment, kiedy oś obrotu Ziemi jest najbliżej Słońca. To astronomicznie możemy sobie bardzo dokładnie wyliczyć i to jest właśnie 21 czerwca. Ale mamy jeszcze coś takiego jak Noc Świętojańska i to jest noc poprzedzająca święto właśnie świętego Jana, 24 czerwca, no więc ta noc jest 23 na 24 czerwca. I już nam się te daty mnożą, co oznacza, że można świętować nieco dłużej.
5: Noc Świętojańska to trochę późniejsze święto względem nocy kupały, kupalnocki, sobótki. Zacznijmy może od tego w tych wierzeń słowiańskich i tego, co Słowianie robili w tym czasie. Jak te obrzędy wyglądały?
4: No mnożą nam się nie tylko daty, ale mnożą się nam też terminy, ale cały czas mówimy o tym samym święcie. Jeśli chodzi o Słowian, to mamy taki problem, że źródeł dotyczących tego, jak wyglądało cokolwiek w czasach przedchrześcijańskich, nie mamy prawie wcale. A dokładnie nie mamy żadnych tekstów spisanych przez samych Słowian. Mamy późniejsze kroniki, pisane z drugiej ręki, w sensie przez na przykład misjonarzy. Mamy już doniesienia z czasów chrześcijańskich, mamy źródła etnograficzne, więc tam jakieś informacje gdzieś są i możemy z nich wyłuskać dużo różnych ciekawych kwestii. Przesilenie letnie jako takie to jest bardzo szczególny czas w ogóle, jeśli chodzi o świętowanie, bo to jest ten moment, kiedy Słońce jest w największej swojej potędze. Mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. A jak dzień, jak Słońce, to też ogień, więc ognie, rozpalanie ognisk w całej Europie, nie tylko na Słowiańszczyźnie, były ważnym elementem. No i sobótka. To jest też to określenie, które się tutaj pojawiło. To jest właśnie też określenie takiego ogniska.
5: Ten ogień jest ważny w świętowaniu tej sobótki, czy też tej nocy kupały, ale mamy ogień i wodę, prawda? Przy tych świętach. Co one oznaczają dla Słowian i co mogą oznaczać dla nas dziś?
4: Możliwe, że u Słowian to połączenie ognia i wody jest związane z naturą, z tymi wierzeniami, które u Słowian miały miejsce w kulcie drzew, kulcie źródeł. One się później prawdopodobnie połączyły z tym, co przyniosło chrześcijaństwo. A więc święty Jan, chrzciciel, tak więc ta woda chrzcielna, to się prawdopodobnie wszystko ze sobą wymieszało. Pojawiło się też tutaj takie określenie jak kupała. To jest termin bardzo nieoczywisty i nie do końca wiemy, skąd on się bierze. Może od kąpieli, może od jeszcze indyjskiego określenia ku, które wiąże się z jarzeniem się, więc znowu wracają nam te ogniska. Możliwe, że chodziło o pierwszą kąpiel w roku. Sam termin kupała pojawia się w kronikach już od średniowiecza. Natomiast tak, zdecydowanie kąpiel i kąpanie się w wodzie. Pierwsza kąpiel w roku to jest ta rzecz, która się dzieje na przesilenie letnie. Wcześniej nie można było.
5: To jakie te obrzędy się pojawiają w tym czasie? Co ci Słowianie robili?
4: Na pewno dobrze się bawili. To jest pewne. Wiemy o tańcach, wiemy o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień. Wiemy też o wiankach nawet Kochanowski zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o Sobótce właśnie o wiankach. Więc rzucanie wianków, czy właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. Więc opcje były różne, jak Słowiańszczyzna długa i szeroka, ale wianki, pierwsza kąpiel w roku i skakanie przez ogień, to są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
5: Wśród obrzędów mamy też element związany z paprocią.
4: No i właśnie to jest dobre pytanie, co z tą paprocią, bo mówi się o kwiecie paproci. Problem polega na tym, że przynajmniej z takiego botanicznego punktu widzenia paproć nie kwitnie, a przynajmniej ta roślina, którą my określamy mianem paproci. No więc skąd ten kwiatek? Wytłumaczenia są różne, możliwe, że to chodzi właśnie o tylko jakąś wizję. Możliwe, że paprotką nazywano różne inne faktycznie kwitnące rośliny, takie jak i tu cudowna nazwa nasiężał, która faktycznie znajduje swoje zastosowanie w magii ludowej. Niektórzy uważają, że szukanie kwiatu paproci było po prostu sympatycznym pretekstem do tego, żeby oddalić się w ramach zajęć w podgrupach, że tak
5: trochę
4: to
5: gonienie zajączka, tak żeby go nie złapać.
4: Na przykład, ale żeby mieć przynajmniej ciszę i spokój w tą jedną wyjątkową, najkrótszą noc w roku.
5: Co nam przetrwało? Co to są za wydarzenia, które się dzieją teraz współcześnie?
4: Współcześnie mamy całe mnóstwo opcji do wyboru, bo Noc Świętojańską, czy wianki, czy kupałę obchodzi się zarówno jako wydarzenie czysto kulturalne, tak jak mamy wianki w Krakowie na przykład, obchodzi się jako taką formę świętowania po prostu tego przesilenia. To jest też święto natury religijnej dla takich osób jak na przykład rodzimowiercy słowiańscy, czy inni przedstawiciele pogańskich ścieżek, którzy na różne sposoby odwołują się do tego, co było przed chrześcijaństwem. Więc przesilenie letnie jest też dla nich ważnym świętem, podczas którego wykorzystuje się te wszystkie elementy, o których już mówiłam, tak? Właśnie skakanie przez ogień, rzucanie wianków, rytuał żenienia ognia i wody poprzez wrzucenie zapalonej pochodni do wody. To wszystko zyskuje taki wymiar religijny, nie tylko takiej ludowej tradycji.
5: O tych wierzeniach słowiańskich jeszcze jedno słowo. Co my wiemy o tych naszych Słowianach? W co oni wierzyli? Jaki był ten panteon? Czy coś jest potwierdzone? Coś znaleźliśmy, co mogłoby wskazywać na to, że byli jacyś bogowie?
4: To jest bardzo trudne pytanie.
5: Wiem.
4: To dobrze. Tak jak mówiłam, źródeł bezpośrednich nie mamy. Możemy poskładać z różnych elementów, ale też z różnych regionów Słowiańszczyzny. To jest bardzo duża czasoprzestrzeń, jeśli chodzi o... Mamy Słowian południowych, wschodnich, zachodnich. Ich wierzenia możliwe, że były do siebie podobne, ale niekoniecznie. Możliwe, że były bardzo, bardzo lokalne. Więc możemy domniemywać o jakichś konkretnych bóstwach, na przykład sięgając do różnych kronik, ale jakie one dokładnie były, jak one się dokładnie nazywały i jakie miały na przykład rytualne kompetencje, to do dzisiaj są toczone różne spory i dyskusje w środowisku naukowym. barokowym, ale także w tym środowisku rodzimowierczym, bo dyskusje teologiczne tutaj też są istotne.
5: No dobra, jeśli Słowianie nie zostawili nam żadnych źródeł pisanych, to skąd na przykład Perun?
4: Sami Słowianie nie pozostawili po sobie źródeł pisanych, ale mamy źródła późniejsze. Na przykład powieść lat minionych, to jest taki słynny ruski latopis pisany gdzieś koło XII wieku, wskazuje różne postacie, które pojawiły się w tak zwanym kijowskim panteonie. Miał go postawić książę ruski Włodzimierz I i tam właśnie stały wizerunki Peruna, Horsa, Daćboga, a także Mokoszy, to była jedyna bogini wśród nich wymieniona. Więc na bazie, więc tu mamy wschód słowiańszczyzny, mamy też inne źródła, które dotyczą innych części właśnie tego regionu i inne bóstwa są tam wymienione, więc coś wiemy, ale to wciąż są raczej szczątkowe informacje, na bazie których można już coś budować, ale to nadal jest obraz niepełny.
2: O tradycji Nocy Kupały i dawnych wierzeniach z dr Joanną Melitą Król z Instytutu Religioznawstwa UJ-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Beware.
1: RMF On. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Everybody knows.
1: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
2: O, to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam.
3: Udało się osiągnąć ogromny postęp, tak wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił pierwszą rundę negocjacji amerykańsko-irańskich w Szwajcarii. Twierdza Kłodzko ma nowy plan, jak przyciągnąć więcej turystów na tereny popowodziowe. Na kąpieliskach miejskich w Poznaniu wystartował sezon letni. To spore wyzwanie dla patrolujących je policjantów. W Szwajcarii w ten weekend rozpoczęły się negocjacje amerykańsko-irańskie. Po pierwszej rundzie stojący na czele delegacji z Waszyngtonu wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że udało się osiągnąć ogromny postęp. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian przedstawia jego treść jako zwycięstwo. Najpierw mówił, że mamy się poddać bezwarunkowo, że Iran nie ma prawa robić tego i tamtego, a potem wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że Iran ma prawo robić to, czy posiadać tamto. Innymi słowy, Donald Trump zrobił zwrot o 180 stopni, akcentując, że nie mogą ignorować naszych praw. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie ciśniny Ormus na 2 miesiące i w tym czasie rozmowy o programie atomowym Iranu, jego zamrożonych aktywach i o sankcjach. Kolejne tej nocy mundialowe starcie zakończyło się remisem. Przypomnijmy, wcześniej Belgia zremisowała z Iranem 0-0 w meczu drugiej kolejki grupy G. Teraz po 2 gole zdobyły drużyny Urugwaju i Republiki Zielonego Przylądka w meczu grupy H. Co ciekawe, to kolejny remis debiutującej na mundialu reprezentacji. We wcześniejszym meczu Republika Zielonego Przylądka osiągnęła bezbramkowy remis z Hiszpanią.
4: To są fakty RMF FM.
3: Tereny popowodziowe w Kotlinie Kłodzkiej wciąż walczą o turystów, którzy po kataklizmie w 2024 roku nie wrócili do tego regionu. Dla zachęty 17-wieczna zachwycająca fortyfikacja, twierdza Kłodzko, postanowiła zainwestować w nowe trasy. Tam miejscu była nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Jesteśmy na twierdzy Kłodzko, a tu szykują się wielkie zmiany. Proszę zdradzić, co nowego dla turystów w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
6: No, dzieje się, bo widać już realny efekt tych prac, które ruszyły z kopyta i mają na celu stworzenie ścieżki chyba w najlepszym wymarzonym do tego miejscu, czyli w najwyższym punkcie twierdzy, gdzie grupa turystów będzie w stanie wejść i zobaczyć z góry nie tylko przepiękną panoramę, ale również te narysy charakterystyczne, gwieździste narysy twierdzy.
3: Zdradził RMF FM Kornel Drążkiewicz z twierdzy. A największe wydarzenie sezonu, czyli rekonstrukcja bitwy o twierdzę, już w sierpniu. W Poznaniu z kolei wystartował sezon letni na kąpieliskach miejskich. Mieszkańcy mogą korzystać z 4 strzeżonych kąpielisk nad Rusałką, jeziorem Strzeszyńskim oraz w 2 lokalizacjach nad jeziorem Kierskim. Policjanci monitorujący plażę będą mieli co robić, mówi podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.
7: Po pierwsze, to kontrolujemy wszystkie jednostki, które pływają na wodzie, które już są na wodzie, zwodowane, sprawdzamy uprawnienia, właśnie wyposażenie w środki ratunkowe, sprawdzamy trzeźwość tych osób, ale też zabezpieczamy szereg imprez na wodzie. Dużo się odbywa triatlonów, maratonów pływackich, szlak wodny, rzeka Warta. Tutaj też są inne przepisy wychodzące z ustawy o żegludze śródlądowej i też tam jest non-stop kontrola.
4: Wakacyjne fakty RMF FM.
3: Historyczne tramwaje z 4 miast: Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył do tych miast swoje zabytkowe wagony. O szczegółach opowiedzieli naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Mariusz Strzałkowski, wiceprezes krakowskiego MPK, oraz Krzysztof Kołodziejczyk z klubu sympatyków z transportu miejskiego.
8: Od wielu lat, nawet już nie pamiętam od ilu, ale chyba od 6 albo 7, wymieniamy się tramwajami, zabytkowymi tramwajami, trzeba zaznaczyć, na wakacje. Większość miast uruchamia w czasie wakacji linie takie, no różnie się nazywa, turystyczna, zabytkowa, historyczna. W Krakowie nazywamy krakowska linia muzealna i te zabytkowe tramwaje w okresie wakacji, w okresie lata jeżdżą po tych miastach, no stanowiąc wielką frajdę dla mieszkańców i turystów. Postanowiliśmy, że Jeszcze ciekawiej będzie, jeżeli te tramwaje będziemy wymieniać między miastami i na przykład w Krakowie na naszych torach pojawi się tramwaj z Poznania, z Warszawy, z Wrocławia, a przy okazji nasze tramwaje na zasadzie wzajemności no, pojadą właśnie do tych miast i tam będą w czasie wakacji wozić mieszkańców i turystów. Zaeksperymentowaliśmy to najpierw z MPK Poznań. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i jak widać rozwija się cały czas idea. Dzisiaj mamy już czterech miast, czterech ośrodków tramwaje. No nie wiadomo, czy to jest ostatnie słowo, czy jeszcze w kolejnych latach kogoś się uda do współpracy zaprosić.
0: Co to za perełki mamy?
8: No największą perełką, rzeczywiście taką przez duże P, jest tramwaj z Wrocławia. Jest to jeden z najstarszych w ogóle jeżdżących tramwajów w Polsce.
0: Co jest wyjątkowego w tej maszynie?
9: Po pierwsze jej wiek, pochodzi z 1901 roku. Po drugie to, że została odbudowana do stanu oryginalnego, czyli tak właśnie jak na początku XX wieku wrocławianie jeździli, no tak teraz ten tramwaj wygląda, czyli ma otwarte pomosty, motorniczy jedzie na zewnątrz, no i eleganckie wnętrze z firankami, z dużą ilością drewna, tam mamy chociażby machoń, mamy orzechowiec amerykański. No i właśnie częste pytanie jest, dlaczego motorniczy jest na otwartym pomoście, na zewnątrz? To wynika właśnie z tego, że ten tramwaj powstał jako element elektryfikacji tramwajów konnych we Wrocławiu. W tramwajach konnych woźnica był na zewnątrz, bo musiał tym koniem w cudzysłowie sterować. Więc można powiedzieć, że forma tramwaju pozostała zbliżona do tych konnych, natomiast po prostu już jest wyposażony w całą elektrykę. Później ten pomost był zabudowywany w latach 20. Tramwaj uzyskiwał, można powiedzieć, taki bardziej, no, jak na tamte czasy, nowoczesny wygląd. Natomiast no, my przy odbudowie jego uznaliśmy, że no, trzeba wrócić do tej oryginalnej formy, no, z racji tego, że to jest jedyny zachowany tego typu tramwaj. No i druga ciekawa rzecz to jest to, że przetrwał on dzięki temu, że jeden z pracowników MPK Wrocław, w momencie, kiedy te tramwaje wycofywano, kupił sobie nadwozie, postawił jako altankę ogrodową w jednej z podwrocławskich wsi. Właśnie w takiej postaci ten tramwaj przetrwał, jedynie jako ta altanka, wszystkie inne elementy nie zachowały się. No i ta odbudowa zakończona w 1921 roku, no to właśnie no w dużym stopniu to jest odbudowa, odtwarzanie, no bo chociażby elektryka, wózki, to wózki akurat we współpracy z Woltersdorfem pod Berlinem, no i całe wnętrze też odtwarzane na podstawie starych zdjęć przede wszystkim, szczątkowo zachowanej dokumentacji, trochę też analogii z innymi tramwajami, które w tym czasie były zamawiane, bo w ramach tej elektryfikacji linii tramwajów konnych, przewoźnik, nawiasem mówiąc prywatny, miejski przewoźnik powstał we Wrocławiu chwilę później, właśnie kupował dwa rodzaje tramwajów, krótsze, typu Nowa Berolina i właśnie te większe Maksimum. Nowa Berolina zachowała się w postaci dwóch wagonów, co prawda delikatnie przebudowanych, ale jednak i też trochę na podstawie analogii z tamtymi, chociażby różne elementy mosiężne były odtwarzane.
8: Tramwaj z Warszawy jest takim rodzynkiem tramwajów typu N, było bardzo dużo, parę tysięcy produkowanych, ale ten jest szczególny. On był przygotowany z myślą o rozwoju komunikacji tramwajowej. Tramwaje starsze, wtedy produkowane, były dwukierunkowe, miały ręcznie otwierane drzwi, co było dużym problemem. Po pierwsze było to niewygodne, a po drugie pasażerowie jeżdżący na stopniach no, doznawali często wypadków, urazów. Ktoś spadł, ktoś został potrącony przez przejeżdżający samochód lub przez drugi mijający się z tym tramwajem tramwaj. W związku z tym trzeba było to jakoś rozwiązać ten problem, żeby tych pasażerów zabezpieczyć. No, jedynym sensownym rozwiązaniem było wprowadzenie mechanicznie zamykanych drzwi, czyli nie takich, że każdy sobie mógł otworzyć, kiedy chciał, tylko drzwi, nad których otwieraniem panował motorniczy. Przy okazji, ponieważ już w większości miast były pętle nawrotowe na końcówkach, zrezygnowano w ogóle z drzwi po lewej stronie i cały tramwaj był jako jednokierunkowy wyprodukowany, co potem już się stało standardem w tramwajach. Ale w tym czasie, jak ten tramwaj był robiony, to był właśnie pierwszy tramwaj jeszcze no, z przestarzałej rodziny typu N, ale już z myślą o przyszłości, już pewne rozwiązania. Można powiedzieć, że w pewnym sensie testowano takie, które pojawiły się w naszych tramwajach później. No i następcą właśnie tych tramwajów typu N jest tramwaj z tramwajów śląskich, który przyjechał 102N. pierwsze tramwaje zwane szybkobieżnymi, no bo one miały dużo nowocześniejszą konstrukcję niż tramwaje typu N. Tramwaje N bazowały jeszcze na pomyśle XIX-wiecznym tramwajów, natomiast już te tramwaje, które się pojawiły w latach 60. bazowały na koncepcji amerykańskich tramwajów PCC z lat 30., a więc o pół wieku młodszych, pół wieku nowocześniejszych. Najpierw produkowano dla Warszawy tramwaje jednoczłonowe, no ale ponieważ zapotrzebowanie na tramwaje w całej Polsce było ogromne, więc opracowano projekt na bazie tamtego tramwaju przegubowego, a więc dłuższego niż tramwaj jednoczłonowy, i te tramwaje pojawiały się we wszystkich dużych miastach w Polsce, począwszy właśnie od Śląska. Stąd ten tramwaj z tramwajów śląskich tutaj jest takim reprezentantem największej grupy tramwajów. Najwięcej tych tramwajów 102N było właśnie na Śląsku i bardzo się cieszymy, że właśnie przedstawiciel tej grupy tramwajów do nas zawitał. No i tramwaj żółty z Poznania. My w Krakowie kupowaliśmy tramwaje z Niemiec, tramwaje zwane popularnie Helmutami. Poznaniacy kupili nie w Niemczech, a w Holandii. No nie ochrzcili jakimś imieniem holenderskim, ale te tramwaje bardzo charakterystyczne, no bo żółte, w Poznaniu były tramwaje zielone, więc te żółte tramwaje się od razu odróżniały z daleka na ulicy, a poza tym, mimo że to są tramwaje z początku lat 60., one były o co najmniej dwie klasy nowocześniejsze niż tramwaje, które no, w polskich miastach żeśmy używali. Także to było podobnie jak w przypadku naszych Helmutów, bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o technikę, o komfort pasażerów. No i cieszę się, że taki tramwaj w Poznaniu się zachował, a został usprawniony w zeszłym roku z okazji 145-lecia tramwajów poznańskich. No i w tym roku mógł zawitać do Krakowa.
0: Gdzie będzie można zobaczyć te tramwaje?
8: Wszystkie naraz wyjadą 28 czerwca. W ogóle wszystkie tramwaje historyczne i współczesne krakowskie również wyjadą. Będzie wielka parada tramwajów. 30 i zabytkowych, i współczesnych tramwajów przeparaduje, jak to mówi nazwa parada, przez ulice naszego miasta. Oczywiście z pasażerami zapraszamy wszystkich chętnych. Startujemy o godzinie 11 w zajezdni w Podgórze i plan jest taki, że przejeżdżając przez centrum Krakowa przyjedziemy tu właśnie do Nowej Huty.
0: Będzie można wsiąść, rozumiem, także popróbować, tak, jak to było kiedyś.
8: Tak, oczywiście, mało tego, żeby nie było niedosytu, że ktoś musiał wybrać jeden tramwaj do przejazdu przez paradę i nie miał okazji przejechać się innymi, to tu z Huty po paradzie będzie specjalna linia z zabytkowymi tramwajami różnymi, gdzie każdy też będzie mógł nadrobić to, co powoduje jego niedosyt, że jechał tylko jednym typem tramwajem, więc będzie można na pewno wiele typów tramwajów tak w cudzysłowie zaliczyć.
0: Spotkanie z takimi zabytkowymi tramwajami to taki powrót do historii, taki powrót do przeszłości, żeby zobaczyć, jak ta technologia kiedyś wyglądała.
8: Dla ludzi starszych jest to powrót, dla ludzi młodszych jest to poznanie historii, ale i jedna, i druga grupa zawsze z wielkim entuzjazmem wita te tramwaje, wita możliwość przejazdu takimi tramwajami. Zresztą wystarczy zobaczyć na ulicy, jeżeli tramwaj taki właśnie zabytkowy, historyczny przejeżdża przez ulicę Krakowa, jak wiele osób się zatrzymuje, jak wiele osób robi zdjęcia, robi filmiki. Jednak ten sentyment, bez względu na to, jakie są motywy, jest bardzo duży.
2: Z Mariuszem Strzałkowskim, wiceprezesem krakowskiego MPK, oraz Krzysztofem Kołodziejczykiem z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego rozmawiał Paweł Konieczny z RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobranocka w RMF FM. Kimkolwiek jest.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry. Zapraszam. W świetle pogarszających się relacji polsko-ukraińskich przyjazd Wołodymyra Zełenskiego na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy stoi pod dużym znakiem zapytania. Komisja Europejska alarmuje, że dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami i w mediach społecznościowych. Od dziś utrudnienia dla pasażerów kolei związane z przebudową katowickiego węzła. Szczegóły za chwilę. Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że przyjazd ukraińskiego prezydenta stoi pod dużym znakiem zapytania. Politykę historyczną w tej sprawie warto odłożyć na bok, usłyszał nasz reporter od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
2: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
1: Jedna konferencja niczego nie zmienia, tak z kolei mówi Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.
3: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
1: A dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rusza w czwartek w Gdańsku. Na autostradzie A4 w województwie opolskim ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Uwaga kierowcy, trasa w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana. A do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg w rejonie Rzędziwojowic. Na miejscu pracują służby drogowe, ratunkowe oraz policja. I służby na razie nie przekazały informacji o poszkodowanych.
4: Posłuchaj. To powinno cię zaniepokoić.
1: Polscy rodzice częściej niż średnia unijna alarmują o nadmiernym czasie, jakie ich dzieci spędzają przed ekranami i w mediach społecznościowych. Częściej też oceniają, że popularne platformy mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Tak wynika z najnowszego badania Komisji Europejskiej. Z dokumentem zapoznała się nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Polscy rodzice częściej zauważają u swoich dzieci objawy cyfrowego przeciążenia. Na uczucie silnego zmęczenia wskazało 32%, a więc o połowę więcej osób niż średnio w Unii Europejskiej. Ponadto częściej niż w Unii Polacy zauważają u swoich dzieci problemy ze snem, trudności z koncentracją, bóle głowy czy problemy z odżywianiem. Paradoksalnie, mimo większych obaw, rzadziej niż średnia unijna, popierają nowe ograniczenia wiekowe i zaostrzenie regulacji. Częściej wskazują na edukację, wsparcie psychologiczne i skuteczniejsze egzekwowanie przepisów wobec platform internetowych.
1: A więcej o raporcie możecie przeczytać na rmf24.pl. Kolejne utrudnienia dla pasażerów związane z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Od rana trzeba się ich spodziewać w rejonie przystanku Katowice-Szopienice Południowe. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna więcej szczegółów.
6: Powód to przebudowa przejścia podziemnego i budowa zupełnie nowego trzeciego peronu na tym przystanku. Rozpoczynające się tam prace rozbiórkowe oznaczają zmiany dla podróżnych. Od poniedziałkowego poranka zamknięte będzie prowadzące na perony przejście podziemne. Będzie się tam można dostać inną drogą, ale to oznacza, że czas dotarcia na przystanek kolejowy wydłuży się o około 7 minut. I to trzeba będzie od poniedziałku brać pod uwagę przy planowaniu podróży pociągiem ze stacji Katowice-Szopienice Południowe.
1: To było turystyczne oblążenie Sopotu. Obłożenie w miniony już weekend wyniosło niemal 100%. Jak podkreśla branża turystyczna, podróżujący coraz częściej rezerwują pobyt nad morzem w ostatniej chwili.
7: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
8: Mimo wszystko, cały czas pogoda nad morzem jest ważnym wyznacznikiem. To są krótkie wyjazdy, długie?
7: To są kilkudniowe wyjazdy. Nie są to na pewno jakieś tygodniowe czy dwutygodniowe turnusy. Mówimy tutaj o 3, 4, może 5 dniach, ale to już tak najdłuższy wymiar czasu. Jeździmy częściej, ale spędzamy kilka dni w miejscu, do którego się wybieramy.
1: Z Bartłomiejem Barskim, prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk po 15 latach znów wystąpiła na zmodernizowanym stadionie Skryb w Warszawie i wygrała memoriał Jakuba Pracharczyka. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Śmiech. Głównym celem dla naszych lekkoatletów są sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Z obiema młodziarkami po starcie rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak.
10: Wielki powrót Anity Włodarczyk na Skrę. Jak było?
11: Fajnie, bardzo, bardzo miło. Tak jak tutaj wspominałam, na zawodach wróciłam na Skrę po 15 latach, więc w całkiem innych warunkach. Fajna atmosfera, ja zawsze powtarzam, nie trzeba, w moim przypadku nie wiadomo ile kibiców na trybunach, nieraz wystarczy 50 osób, ale jest fajna atmosfera, fajny doping, to wtedy fajnie się motywuje i dzisiaj niecałe 73 metry, zadowolona, bardzo nie, bo jest tutaj jeszcze duża rezerwa pod kątem techniki, ale wróciłam kilka dni temu ze zgrupowania w Katarze, więc teraz trzeba po prostu wejść w ten rytm taki startowy, bo inaczej się trenuje na zgrupowaniu, a trzeba teraz powrócić po prostu do tego rytmu zawodów i walczymy dalej.
10: No właśnie tutaj w sumie kibice bardzo fajnie panią przywitali, były okrzyki, była Anita. Była też fajna konkurencja, bo rozmawiałem wcześniej z Olą Śmiech i wydaje się, wygrała pani z pewną rezerwą, tak z luzem, ale różnice nie były aż tak duże, więc naprawdę ciekawy konkurs.
11: Tak, chciałyśmy się z dziewczynami przed zawodami, że prawie Mistrzostwa Polski, bo zabrakło Malwiny Kopron, Kasia Furmanek się wycofała, bo doznała lekkiej kontuzji, więc takie przed Mistrzostwa Polski, bo za niespełna miesiąc spotykamy się w Białymstoku w tym roku, więc mówię, fajna atmosfera, dziewczyny powalczyły, Ola też po raz kolejny przekroczyła to minimum. Mówię, sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna.
10: Pani, tak jak dwie inne zawodniczki, macie już minimum na Mistrzostwa Europy. To już, można powiedzieć, odhaczone. No ale na tych Mistrzostwach Polski wyobrażam sobie, że będzie niezła konkurencja w kwestii tego, kto rzeczywiście do Birmingham pojedzie w sierpniu.
11: Tak, miejsce jest dla trzech zawodniczek. Jeśli więcej zawodniczek uzyska minimum, no to wtedy trzy najlepsze lecą. Gdybym była mistrzynią Europy 2 lata temu w Rzymie, wtedy by mogły lecieć cztery zawodniczki, bo zawsze jako mistrzynia
10: karta, tak?
11: Taką dziką kartę. Wtedy byłam druga, więc tutaj nie ma dodatkowej przepustki, ale myślę, że na pewno trzy dziewczyny pojawią się w Birmingham i będziemy walczyć.
10: Jak pani ocenia, jaki wynik tam może być, powiedzmy, na medal Mistrzostw Europy w tej chwili, jaki jest w Europie poziom?
11: Są dwie dziewczyny, które rzucają 77, dwie sinki. Myślę, że brązowy medal to będzie jakieś 74 metry.
10: To chyba absolutnie w zasięgu, prawda?
11: Jak najbardziej, w moim przypadku, tak mówię, po tym dzisiejszym rzucaniu to jest duża rezerwa pod kątem techniki, więc mam nadzieję, że ze startu na start będę się rozkręcała i ten szczyt formy, tak jak w większości konkursów w mojej karierze, przypadnie na tą docelową imprezę, bo już jestem w tym wieku, że nie da się po prostu cały sezon być na wysokim poziomie, to jest po prostu fizjologicznie, fizycznie niemożliwe, więc trzeba budować tą formę po prostu stopniowo. Ale najważniejsze, że jestem zdrowa i ze spokojem można trenować.
10: Domyślam się, że trening się różni jak znacząco w stosunku do, powiedzmy, treningu sprzed 10 lat pani.
11: Mniejsza ilość rzutów na siłowni w sumie podobnie, bo siła mi nie spadła, trochę szybkość się zmieniła i w moim przypadku mniejsza ilość rzutów, no i więcej czasu poświęcamy na regenerację, bo już tak szybko się nie regeneruje, ale fajne jest to, że zawsze mnie się wydawało, że będę im starsza, tym będzie mi trudniej, nie wiem, rzucać, dźwigać ciężar, a wcale tak nie jest, więc też cały czas poznaję swój organizm.
10: A poziom motywacji taki sam, nie zmienia?
11: Poziom taki sam, proszę mi uwierzyć, że to jest też niesamowite. Ja śmieję się, że to jest takie pozytywne uzależnienie i nadal mi to sprawia dużą przyjemność, więc jeszcze trochę potrafić.
10: Takie krótkie porównanie. Ta Skra z pani ostatnich treningów, startów sprzed kilkunastu lat, jak ją pani zapamiętała? Jak wyglądało to wtedy, a jak wygląda to, patrzę, rozglądam się świeżo po remoncie teraz?
11: Ostatni raz trenowałam na Skrze w roku 2019, to był lipiec. Dwa dni temu przyjechałam na trening tutaj, żeby zobaczyć, jak wygląda, bo nie byłam od tamtego czasu na Skrze i myślałam, że tutaj, gdzie dzisiaj rozgrywane zostały zawody, że jest nadal stadion, wiedziałam, że jest tartan, ale myślałam, że to jest stadion dla rugbystów. To tutaj się okazuje, że stricte lekkoatletyczny, więc fajny obieg. Mamy też super rzutnię tutaj do młota treningową, więc więc wiadomo, w jakich ja warunkach tutaj trenowałam przez w sumie ponad 10 lat.
10: To spartańskie.
11: Obskurne, okropne. Jakby szliśmy z trenerem przedwczoraj, mówię, aż człowiek chce się po prostu teraz przyjść i tutaj ćwiczyć, więc warunki są po prostu świetne.
10: Aleksandra Śmiech, witam serdecznie. Czy zadowolona z dzisiejszego występu?
12: Tak, jak najbardziej zadowolona. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się takiego wyniku dzisiaj, bo intensywny dosyć tydzień miałam za sobą. Dwa dni temu startowałam w Malaty, gdzie udało mi się uzyskać również wynik powyżej 70, minimum na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj powtórzyłam ten wynik, co się nam mało brakowało do niego, mała różnica w centymetrach, więc nie spodziewałam się, bo troszeczkę czułam się zmęczona, ale tutaj kibice tak wspierali intensywnie, że no ciężko było jakby, no musiałam się postarać dla nich po prostu, szczególnie, że startowaliśmy dzisiaj na Skrze, gdzie ja na co dzień trenuję.
10: To skoro przy Skrze jesteśmy, jak pani się ta nowa Skra podoba? Ma pani też w ogóle porównanie, znaczy domyślam tak. się, że pewnie pani widziała, jak to też wyglądało jeszcze kilka lat temu przed tym generalnym remontem. Te antyczasy świetności, teraz do świetności wracamy. Wygląda to naprawdę nieźle.
12: Tak, fajnie, że coś się tutaj się dzieje, że się zmienia nasz ten obiekt. Wcześniejsza rzutnia, jeśli mówię o samej rzutni, też jakby ja z bardzo dużym sentymentem wspominam, bo zawsze się czuliśmy właśnie jak u siebie. Stadion teraz jeszcze będzie tak główny w remoncie, ale mamy tutaj ten stadion treningowy, więc fajnie, że tutaj Warszawa się rozwija pod tym względem i mamy gdzie rzucać, gdzie trenować. Mam nadzieję, że rzut młotem i też inne konkurencje lekkoatletyczne się dzięki temu rozwiną i będą jakby przyciągać coraz więcej kibiców i nowych zawodników.
10: No tak, i mieliśmy mocną tutaj obsadę, bo przecież wygrywa konkurs na Skrze Anita Włodarczyk. Dla niej też niezły powrót tutaj po latach. Czy widzi pani rezerwy u siebie po prostu, bo jest wynik ponad 70. To już jest na pewno coś fajnego, ale pewnie jeszcze chciałoby się więcej.
12: Tak, jak najbardziej. Jest ta regularność, czego bardzo się cieszę, bo to jest najważniejsze właśnie w konkurencjach technicznych, żeby utrzymać się gdzieś na tym wysokim poziomie. Wtedy możemy mówić o wyczuciówkach i tych wynikach jeszcze dalszych, więc tutaj jak najbardziej liczę w tym sezonie na życiówkę. Mam nadzieję, że zrealizuję ten cel. Za tydzień startuję na memoriale Czesława Cebulskiego. Mam jeszcze dwa starty zagraniczne przed Mistrzostwami Polski i Mistrzostwa Polski również będą się liczyły też do rankingu, więc liczę tutaj na życiówkę i dalekie rzuty.
10: Sprawa awansu do Birmingham, występu jest już załatwiona i sierpień to jest dla pani po prostu główny cel. Występ i jak najlepszy wynik, tak?
12: Tak, tak. Tutaj jeszcze muszę się dobrze pokazać na Mistrzostwach Polski, bo mamy jeszcze zawodniczki Kasię Furmanek, Malwinę Kopron, które również pewnie będą walczyć jeszcze o minimum. W tym momencie mam minimum ja, Ewa i Anita oczywiście, ale jeszcze pewnie inne zawodniczki też będą walczyły, więc Mistrzostwa Polski będą kluczowe.
1: Z Anitą Włodarczyk i Aleksandrą Śmiech rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina prawie piąta na Radiowym Zegarze, więc czas na fakty. Arkadiusz Sępi-Miernikowski, zapraszam. Pierwsza runda rozmów nad porozumieniem pokojowym między USA a Iranem zakończona. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. Cukier spoza Unii nie wpłynie na nasz rynek. To zapewnienia Komisji Europejskiej. Rząd chce zmienić przepisy i nasze podejście do wymiany sprzętów. Jeśli zamiast pozbycia się naprawimy przedmiot, mamy zyskać dodatkowy rok rękojmi. Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne i poinformowali o zachęcającym postępie w negocjacjach. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Jej zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ocenił także, że działania mediatorów przyniosły znaczny postęp, wskazując m.in. na zawieszenie części restrykcji wobec Iranu i rozpoczęcie procesu odbudowy kraju. Strona amerykańska nie potwierdziła jednak informacji o odmrożeniu irańskich aktywów. Komisja Europejska uspokaja, że import cukru spoza Unii nie jest zagrożeniem ani dla rynku wspólnoty, ani dla rolników z Polski. Takie zapewnienia znalazły się w przesłanym dziennikarce RMF FM oświadczeniu. Ze szczegółami w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2023. Gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
1: A więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl. Ostatni mundialowy mecz przed porankiem właśnie się zakończył i przyniósł zdecydowane zwycięstwo Egiptu nad drużyną Nowej Zelandii. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1, co daje Egiptowi jeszcze większą przewagę nad rywalami w grupie G.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Jeśli naprawisz sprzęt zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. W faktach z nami Igor Skrzypek. Jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy?
4: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami, nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt, rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
1: A za nami już jedna z najbardziej tajemniczych i magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Jedno wiemy na pewno, Słowianie w tym czasie bardzo dobrze się bawili, mówi dr Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Wiemy o tańcach, wiemy o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień, wiemy też o wiankach nawet kochanowskich. Zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o sobudce właśnie o wiankach, więc właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. To są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
1: Tu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, tak mówili miłośnicy Gwiezdnych Wojen podczas festiwalu Fantastyki Pyrkon. Do Poznania w ten miniony weekend przyjechali fani zarówno jasnej, jak i ciemnej strony mocy. Podziwiać można było m.in. wystawę kreacji królowej Amidalii.
6: Przede wszystkim są to kostiumy z Mrocznego Widma. Mamy w tej chwili 6 kompletnych kostiumów. 7 jest w trakcie produkcji, który też już tutaj możemy oglądać. Brakuje mu aktualnie kilku detali. plus jeszcze okrycie głowy. No i nowa suknia, która dołączyła w tym roku po 7 miesiącach intensywnej produkcji, czyli ta tutaj fioletowa z Ataku Klonów.
1: Mówiła Aldona Talarczyk, projektantka strojów z Uniwersytetu Gwiezdnych Wojen. A kolejna okazja, żeby zagłębić się wraz z panami świat fantastyki i science fiction za rok. Tymczasem kolejna dawka faktów już za niecałe pół godziny. Punktualnie o 5:30 startuje poranne wydanie faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zawsze z tobą. Kochasz Polskę.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: The sun and the winter.

Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: A poranne fakty w RMF FM. Poniedziałek po weekendzie, 22 dzień czerwca. W faktach RMF FM aktualne informacje dla kierowców z autostrady A4. W nocy między węzłami Opole Zachód Brzeg w kierunku Wrocławia doszło do śmiertelnego wypadku. Uważajcie na wyznaczony objazd. Na mundialu za oceanem wszystkie mecze zakończone. W ostatnim Egipt ze zwycięstwem nad Nową Zelandią. W poranku nie przejdziecie wciąż autostradą A4 w kierunku Wrocławia na wysokości Rzędziwojowic. To jest odcinek między węzłami Opole Zachód Brzeg. Tam, jak informowaliśmy już w faktach, ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Nie żyje jedna osoba, na miejscu wciąż jest policja, która kieruje was na objazdy. Żeby przejechać w stronę Wrocławia, powinniście na węźle Opole Zachód zjechać na krajową drogę numer 46, potem 94 i nią kierować się na węzeł Brzeg, gdzie wrócicie na autostradę. To fakty RMF FM w poniedziałek, 22 dzień czerwca, jak mówiłem, pierwszy dzień kalendarzowego lata. To astronomiczne rozpoczęło się wczoraj przed południem o 10:25. Ponad 20 stopni w tej chwili w Warszawie. To jest najcieplejsze miasto w Polsce. Dla kontrastu 12 niespełna kresek w zachodniopomorskim Resku. To są aktualne temperaturowe dane IMGW. Z gorących tematów w faktach wróci sprawa afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i badań bez kolejki dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Zapraszam na nasze poranne rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. O 7:00 w faktach Piotr Salak porozmawia z Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a godzinę później poranna rozmowa w RMF FM. Tomasz Terlikowski zaprosił dziś Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich. Poza tym w porannych faktach lato remontów w Krakowie i fala rekordowych upałów we Francji. Ale zapytamy też młodych ludzi, czy u progu wakacji i na początku lata chce im się jeszcze chodzić do szkoły.
2: No nie chcę.
3: Nie.
4: Nie, ale muszę.
1: Na mundialu pół godziny temu w kanadyjskim Vancouver Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. Egipcjanie z pierwszym zwycięstwem w historii występów na Mistrzostwach Świata. A wcześniej debiutująca na mundialu reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka zremisowała w Miami 2-2 z faworyzowanym Urugwajem. Tak właśnie zagrali. Staramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej, zadeklarował już po meczu trener Kaboverdyjczyków. Bobiszta zatem, ich kibice i nie tylko trzymają kciuki. My z pełnymi faktami wracamy punktualnie o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Że mamy lato?
1: No podobno.
6: Właśnie tak jakoś inaczej mi się...

0: Kimkolwiek jest, drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Faktów. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, o poranku.
1: Zaczynamy. Dziś zostać ma wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego.
3: Po skandalu dotyczącym m.in. szybszych wizyt po znajomości.
1: Utrudnienia po śmiertelnym wypadku na opolskim odcinku A4.
3: Autostrada jest zablokowana między węzłami Opole i Brzeg w kierunku Wrocławia.
1: We Francji obowiązuje dziś czerwony alert ze względu na upały.
3: A na koniec faktów emocje koszykarskie.
1: Legia Warszawa obroniła Mistrzostwo Polski. Najprawdopodobniej już dziś zostanie formalnie wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
3: Chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach.
1: Do tego w tym szpitalu 28-letni lekarz, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł.
3: Według portalu Zero.pl w ubiegłym roku jeden z lekarzy pracujących w placówce informował prezydenta Warszawy o wspomnianych nieprawidłowościach.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma wątpliwości.
5: Jest odkreślony tryb. Tym trybem są zawiadomienia do prokuratury, do NFZ-u, do Izby Lekarskiej, a nie tryb nieformalnego powiadamiania na komunikatorze od osób, których się nie zna.
3: Polityczną odpowiedzialność poniesie zapewne tylko minister zdrowia. Tak uważa Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu.
6: Na ile znam Tuska, to raczej swoje dziecko cudowne, prawda, pana Kierwińskiego będzie bronić do końca, natomiast być może pani minister będzie musiała odejść.
1: W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura.
3: Kierowcy na A4 w Opolskim ostrzegamy i przypominamy.
1: Ciężarówka w nocy uderzyła w samochód służby drogowej w Rzędzie Wojowicach.
3: Tam między węzłami Opole Zachód i Brzeg droga w kierunku Wrocławia cały czas jest zablokowana.
1: Wyznaczono objazd na węźle Opole Zachód. Zjedźcie na krawę 46, a potem 94 dojedziecie do węzła Brzeg.
3: W Łódzkiem natomiast bus z naczepą uderzył w bariery na S8C. To między węzłami Żgów i Róża.
1: Jeszcze co najmniej przez 2 godziny spodziewajcie się utrudnień na ekspresówce w stronę Wrocławia. Alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia związany z falą upału obowiązywać będzie w prawie połowie regionów we Francji.
3: Ostrzeżenia synoptyków mówią o 40 stopniach, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: Z powodu rekordowej fali upałów całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu. Dzisiaj znowu część pociągów nie będzie w ogóle kursować. Dyrektor francuskich kolei Jean Castex oświadczył, że w niektórych regionach z powodu słonecznego żaru istnieje ryzyko deformowania się szyn i awarii systemu sygnalizacji świetlnej.
8: Sport w faktach RMF FM.
3: Po raz drugi z rzędu i 9. raz w historii Legia Warszawa zdobyła tytuł Mistrzów Polski w koszykówce.
1: Legia wygrała decydujący 7. mecz z Zastalem Zielonogóra 78-70.
3: W porannych faktach RMF FM nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Jak wyglądał ten ostatni mecz finałowy?
9: Dzień dobry. Był podobny do większości spotkań finałowej serii. Serii, trzeba podkreślić, naprawdę pasjonującej. Legia przystępowała do niej jako murowany faworyt. Mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej. Zastal jako kopciuszek, który nie miał rozstawienia. Wczoraj zielonogórzanie także postraszyli Legię niemal do samego końca, utrzymując minimalną stratę. Ale w końcówce zabrakło im już chyba nerwów i sił, żeby przegonić ostatecznie Stołecznych. Srebrny Zastal niewątpliwie i tak napisał piękną historię ligowej rewelacji. Ale warszawianie jeszcze piękniejszą. Po drugim złocie z rzędu, trzeba powiedzieć wprost, odwrotnie niż w piłce nożnej. W koszykówce Legia przeżywa tłuste lata.
3: Ponad 1000 zawodniczek i zawodników z całego świata. Tysiące kibiców na trasie, no i rywalizacja w ekstremalnych, wręcz tropikalnych warunkach.
1: Przy pełnym słońcu. 6. edycja triatlonowych zawodów Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE zakończona. Wczoraj w najbardziej prestiżowym starciu profesjonalistów na dystansie średnim cyklu Challenge Family triumfowali Serb Ognjen Stojanowicz wśród mężczyzn oraz Marta Łagownik w rywalizacji kobiet.
10: Jestem przeszczęśliwa, że mogłam wygrać we własnym mieście. To jest niesamowite uczucie słyszeć swoich ludzi, którzy cię dopingują i cały czas mówią: Marta, dawaj, dawaj, dowiedziesz to do mety, czekamy na ciebie. Także jestem przeszczęśliwa.
1: Przeszczęśliwa zawodniczka z Gdańska, jednej z najważniejszych stolic europejskiego triatlonu.
3: Po 6.30 w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe, tam dużo emocji mundialowych i koszykarskich.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Co w pogodzie? Jak z tym deszczem? Już sprawdzamy, już wam mówimy. Dzisiaj deszcz będzie się pojawiał. Sporo deszczu o poranku dzisiaj będzie w Małopolsce i ten deszcz później jeszcze się rozleje na centralną Polskę od Łodzi przez Warszawę po Kraków, Lublin i Rzeszów oraz Radom. To deszcz z burzami w środku Polski, tak patrzę na godzinę 11:00 i ten deszcz w centralnej Polsce i w Małopolsce utrzyma się do wieczora. Sponsorem

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w tym tygodniu na gdańską konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy?
2: Między innymi o tym usłyszycie w rozmowie o 7 w RMF FM i radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie Marek Sawicki z PSL-u. Dzień dobry.
3: Tak jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrze. Cieniem na relacjach na linii Kijów-Warszawa kładzie się sprawa orderu Orła Białego odebranego prezydentowi Ukrainy. Jeżeli teraz Wołodymyr Zełenski zrezygnuje z przyjazdu, kto bardziej straci? Polska czy Ukraina, która przecież jest w centrum tego gdańskiego szczytu?
3: Oczywiście i zapytam o to, chociaż to jest bardzo trudno rozstrzygnąć, bo dużo łatwiej wskazać tego, kto zyska i kto cały czas zyskuje na tym kryzysie polsko-ukraińskim, to jest oczywiście Moskwa. Jakie są możliwe wyjścia z tej trudnej sytuacji? Po czyjej stronie jest teraz inicjatywa? Będę pytał o to marszałka seniora, ale też porozmawiamy o reformie służby zdrowia. PSL ma swój własny pomysł, jak naprawić zdegenerowany system, co nie znaczy, że nie zapytam o polityczną odpowiedzialność koalicji rządzącej za aferę w Szpitalu Południowym. Czy ta sprawa jest też obciążeniem dla ludowców? To są pytania oczywiście do Marka Sawickiego. Zapraszam.
1: To rozmowa już za pół godziny. Teraz aktualne fakty dla kierowców. Po kolizji zablokowana krajowa 74 w Smykowie w Świętokrzyskiem.
2: Zderzył się tam samochód osobowy z ciężarówką. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę.
1: Auto osobowe mogą przejechać objazdem przez Smyków. Ciężarówki muszą czekać na odblokowanie 74.
2: Festiwal fantastyki Pyrkon zakończony.
1: Do Poznania znów przyjechało kilkadziesiąt tysięcy miłośników Gwiezdnych Wojen, Władcy Pierścieni czy Wiedźmina.
4: No ja tu głównie dla ludzi, dla tych relacji przychodzę.
5: Tak. Skoro jeździcie 9 lat, to powiedzcie mi, co takiego jest w tej imprezie?
6: Ciężko powiedzieć, czego nie ma.
7: Ludzie. Szczerze mówiąc, my jesteśmy introwertykami, przyjeżdżając tutaj nagle jakaś po prostu moc w nas wstępuje. Marnujemy całą energię, 100% nas tutaj, wracamy na normalne życie już. Tylko my, nasze mieszkanko, praca i tak dalej. A tutaj po prostu jest niesamowita atmosfera.
2: Tego syna Pyrkonia zabrał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Koszykarski mistrz Polski wyłoniony dopiero w meczu numer 7.
0: RMF Święta.

RMF Święta.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Let us all rejoice again.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
1: We

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: A przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Zaczynamy fakty od aktualnych informacji na temat groźnego pożaru na terenie fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki.
3: Od wczoraj ponad 1600 interwencji służb związanych z pogodą.
2: A dziś burz i ulew, ciąg dalszy, drugi stopień zagrożenia obowiązuje aż w 15 województwach.
3: Gościem faktów radia RMF24 o poranku jest Marek Sawicki z PSL-u.
2: Rozmowa z nim już za chwilę. Jest 7, zaczynamy fakty.
3: Sytuacja opanowana, ale akcja strażaków w pomorskim Harnowie niedaleko Ustki potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
2: Fakty zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie pożaru w zakładzie produkującym aerozole. Ogień pojawił się tam wczoraj. Konieczna była ewakuacja niemal 30 mieszkańców pobliskich domów.
3: Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Dzień dobry, Staszku. Jak wyglądają o poranku działania służb?
4: Trwa żmudna część akcji. Strażacy przelewają pogorzelisko i dogaszają ostatnie zarzewie ognia.
5: Potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których może jeszcze pojawić się ogień.
4: Mówił im przed chwilą kapitan Piotr Basarap ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej. To jest kompleks budynków, z którego część udało się uratować. Jak przyznają strażacy, zagrożenie wybuchowe było największym wyzwaniem.
5: Jeżeli się coś pali, to widzimy, co się pali, ale jeżeli coś może wybuchnąć, no to nie wiemy, w którym miejscu, z jaką siłą.
4: Jak strażacy zakończą działania i będzie można bezpiecznie wejść na teren pogorzeliska, policja będzie ustalać przyczyny pożaru.
2: Ponad 1600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i ulew, które przechodzą nad Polską.
3: Poranne dane Państwowej Straży Pożarnej poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Michale, gdzie burze wyrządziły najwięcej szkód?
6: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
2: Michał, powtórzmy jednak, to jest koniec burz, gdzie dzisiaj może zagrzmieć?
6: Przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika. Te burze na razie niemal w całym kraju przyniosą ochłodzenie, ale przed weekendem ma wrócić upał i to też w większości regionów.
3: Grupę kradnącą samochody w Łódzkiem rozbili policjanci ze Skierniewic. Na polecenie prokuratury okręgowej w Łodzi zatrzymano 4 osoby.
2: Z tymi informacjami w porannych faktach reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
7: To 4 mieszkańcy województwa mazowieckiego, mają od 31 do 45 lat, usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów, paserstwa, a także wprowadzania do obrotu narkotyków. Podczas akcji, w której wzięli udział także kontrterroryści, odzyskano 2 samochody, to BMW i Lexus. Policjanci przejęli też dużo sprzętu elektronicznego służącego do włamania, także silniki samochodowe i części. 3 zatrzymani trafili do aresztu.
8: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: Zaczynamy rozmowę o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
3: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest marszałek senior Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Panie marszałku, czy pana zdaniem Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję gdańską? Bo polska strona zapewnia, że tak się stanie, a Ukraińcy mówią, decyzja jeszcze nie zapadła.
10: Decyzja jeszcze nie zapadła i powiem szczerze, że nie zdziwiłbym się, że nie przyjedzie.
9: Dlaczego pan tak mówi?
10: Dlatego tak mówię, że zdziwiłem się i Załański dał się wprowadzić w ten nacjonalistyczny, banderowski nurt i uległ, że tak powiem, żołnierzom walczącym na froncie, nadając im tytuł tym, w cudzysłowie, bohaterom powstańczej Armii Ukraińskiej, UPA. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że mamy sytuację, w której najpierw prezydent Ukrainy wykorzystał relacje między Ukrainą a Polską i trudne zaszłości do budowania swojej pozycji czy odbudowywania swojej pozycji na rynku politycznym Ukrainy, i ten sam błąd popełnił prezydent Nawrocki, więc obaj prezydenci są zakładnikami wewnętrznych polityk krajowych, z których korzystają, realizując politykę zagraniczną.
9: Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, razem z nami. Kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
2: Marek Sawicki nie zdziwiłby się, gdyby prezydent Wołodymyr Zełenski ostatecznie nie pojawił się na rozpoczynającym się w czwartek gdańskim szczycie dotyczącym odbudowy Ukrainy.
3: Polityk PSL od teraz w Radiu RMF 24. Już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM, bo już za godzinę gościem będzie Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Magdalena Karwat-Marek jest już na obiekcie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Cześć.
11: Dzień dobry.
1: Co tam w pogodzie?
11: No jak słyszeliście w faktach, za nami taka trudna niedziela w pogodzie i strażacy mieli ręce pełne pracy. Dzisiaj będzie trochę spokojniej, ale na południu i w centrum kraju wciąż zapowiadają się deszcze i burze. Zresztą w wielu miejscach już to się zaczęło. Reszta kraju będzie pogodna i bez deszczu. Najładniej będzie dzisiaj na Warmii, Mazurach, Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce i temperatura wszędzie raczej powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: A mogę jeździć motorkiem po mieście, czy mój boski organizm zmoknie dzisiaj?
11: No w kraju.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydenci Polski i Ukrainy są zakładnikami wewnętrznych polityk, z których korzystają, realizując politykę zagraniczną.
2: Tak mówił gość rozmowy o 7 w Faktach Radiu RMF 24, Marek Sawicki, marszałek senior z PSL-u.
3: Załęski dał się wprowadzić w ten nacjonalistyczny, banderowski nurt. Uległ, że tak powiem, żołnierzom walczącym na froncie, nadając im tytuł, tym w cudzysłowie bohaterom UPA. Więc mamy sytuację, w której najpierw prezydent Ukrainy wykorzystał relacje między Ukrainą a Polską i trudne zaszłości do budowania swojej pozycji czy odbudowywania swojej pozycji na rynku politycznym Ukrainy, i ten sam błąd popełnił prezydent Nawrocki.
2: Marek Sawicki dodaje, że nie zdziwiłby się, gdyby Wołodymyr Zełenski nie przyjechał w czwartek do Gdańska.
1: Tego dnia, przypominamy, rozpoczyna się tam konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jej współorganizatorami są Razem Polska oraz Ukraina.
2: Jest kandydat PiSu na nowego rzecznika praw obywatelskich. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie to Adam Borowski.
1: A w warszawskim studiu RMF FM o poranku w poniedziałek Tomasz Terlikowski. Witamy, Tomku.
4: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Przypomnijmy, kim jest kandydat PiS na tę funkcję.
4: Historycznie to postać niewątpliwie zasłużona, bo to działacz opozycji demokratycznej represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Od wielu lat jednak Borowski jest prezesem warszawskiego klubu Gazety Polskiej, osobą jednoznacznie i bardzo ostro zaangażowaną politycznie. I to właśnie on został wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość. O tę kandydaturę będę pytał obecnego rzecznika praw obywatelskich, profesora Marcina Wiącka, ale nie zabraknie także pytań o salonik VIP w warszawskim Szpitalu Południowym i o kontrolę zarobków lekarzy.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Wymiana gruźb między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na razie nie skutkuje zmianami na międzynarodowych rynkach. Teheran utrzymuje, że cieśnina Ormus ponownie została zamknięta. Waszyngton twierdzi jednak, że żegluga odbywa się bez większych przeszkód. Rynek bardziej ufa Waszyngtonowi, bo cena ropy nadal spada. Baryłka jest wyceniana w przedziale od 75 do 78 dolarów. O kolejne obniżki będzie jednak coraz trudniej. Żegluga wraca do normy, ale wydobycie surowca jeszcze nie.
7: Przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
6: Wskazuje Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Mimo to ropa pozostaje w tendencji spadkowej, gotowe paliwa również, ale z lekkimi wahaniami. W weekend mieliśmy zmianę cenników w rafineriach. Zgodnie z nią benzyna 95 jutro może podrożeć o kilka groszy za litr. Bez większych zmian za to ceny oleju napędowego. Podobnie jest z kursami walut. O poranku euro kosztuje 4,25 zł. Dolar nadal dość drogi, 3,71. Frank szwajcarski po 4,59. Funt brytyjski 4,90. Mamy jeszcze dla Was pomysł, jak zaoszczędzić. Jeśli zbieracie deszczówkę, to właśnie dziś rusza nabór wniosków do programu dofinansowania mikroretencji. Można otrzymać do 8 tysięcy złotych na zakup i montaż do zbierania wody opadowej. To 90% kosztów. Co ważne, program obejmuje dopłaty do już zrealizowanych inwestycji. Jeśli takową poczyniliście w ciągu 2 ostatnich lat, to teraz będziecie mogli skorzystać z dopłaty. Wnioski składamy w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można to zrobić także przez internet.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tak wam ładnie gramy z energią. To jest Cranberries.
5: RMF Święta.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: wielki...
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy i polecamy.
2: Zaczynamy od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego.
3: Od informacji, którą ujawnia dziennikarz RMF FM, zaczynamy.
2: Potem nowe informacje dotyczące śmiertelnego wypadku na czwórce między Opolem a Brzegiem.
3: Ciężarówka uderzyła tam w samochód służby drogowej.
2: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zapraszamy. Jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, obrońca Romanowskiego skierował w tej sprawie pismo do sądu, który wydał taki nakaz.
3: Tomasz, razem z nami w faktach. Jakie są podstawy wniosku o uchylenie ENA?
4: Powodem jest to, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości były wiceminister ma przebywać w Serbii, gdzie taki nakaz nie działa. Wcześniej poszukiwany przez ponad półtora roku Romanowski mieszkał na Węgrzech, gdzie azylu politycznego udzielił mu rząd Viktora Orbana. Po utracie przez Orbana władzy zniknął jednak i według nowych węgierskich władz przebywa właśnie w sąsiedniej Serbii. Jego obrońca wnioskuje więc o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, powołując się na to, że przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że jego klient ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej, a przez półtora roku nie ujęto go w żadnym z nich, a Serbia przecież do Unii nie należy. Podobnie uzasadniany jest sprzeciw wobec wydania ENA za Zbigniewem Ziobro, który także ukrywał się dzięki azylowi na Węgrzech, skąd także wyjechał w maju i przebywa obecnie w USA, a więc także poza Unią.
3: Jeszcze przez godzinę czwórka koło Opola będzie zablokowana. Przypomnijmy, w nocy na pasie w kierunku Wrocławia ciężarówka najechała na auto pracowników obsługi autostrady. Jedna osoba w wypadku zginęła.
2: A my łączymy się z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, co w tej chwili dzieje się na tym odcinku autostrady?
5: Czyszczenie i frezowanie jezdni, bo jak ustaliłam, ciężarówka najechała na pojazd, kiedy malował pasy. Cała biała farba wylała się na nawierzchnię. To sprzątanie potrwa mniej więcej do 9:00. Do tej pory oba pasy w kierunku Wrocławia będą zablokowane. Służby, ale także elektroniczne tablice na autostradzie kierują samochody na objazdy drogą krajową 94 i 46, w tym przez Opole. To z kolei powoduje ogromne korki w samym mieście. Miejski Zakład Komunikacyjny poinformował o dużych opóźnieniach w kursach autobusów 7, 15, 25 i 30.
2: 6-kilometrowy korek, natomiast o poranku w rejonie węzła Poznań-Krzesiny na skrzyżowaniu autostrady A2 z ekspresową S11.
3: Powodem jest remont tego węzła. Utrudnień powinniście się spodziewać na A2 w stronę Warszawy i S11 w kierunku Poznania.
6: Rozmowa oparta na faktach.
2: Poranna rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
3: Tomasz Taryjkowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Witam, panie profesorze.
8: Dzień dobry.
7: Panie profesorze, Polacy, warszawiacy przede wszystkim, są oburzeni salnikiem VIP w warszawskim szpitalu południowym. To narusza nasze prawa?
8: To jest sytuacja, którą należy wyjaśnić. Ja jako prawnik bez znajomości szczegółów sprawy, akt sprawy, nie chciałbym się wypowiadać stanowczo na ten temat, natomiast to jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa, które regulują zasady funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych są procedury pozwalające na zweryfikowanie tego, w jaki sposób te oddziały funkcjonują.
7: No dobrze, tak?
8: To, co ja mogę powiedzieć w tej chwili, ja nie mam wiedzy na temat tej sprawy.
7: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, jeżeli, podkreślam, bo tego nie wiemy, bo nie widzimy dokumentów, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to narusza prawa innych czekających na opiekę?
8: No to jest pytanie retoryczne.
7: Czyli tak.
8: Oczywiście, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest rozporządzenie ministra zdrowia wskazujące, w jaki sposób powinny funkcjonować szpitalne oddziały ratunkowe. Jest jednoznacznie napisane, jakie powinny być kryteria przyjmowania na oddziały ratunkowe i tyle, to jest tyle, co mogę powiedzieć na ten temat.
7: A
8: podlega weryfikacji to, czy w konkretnych szpitalach te procedury są respektowane.
7: Panie profesorze, a z drugiej strony pojawiły się takie głosy, nieliczne, ale jednak, lekarze, czasem profesorów, którzy mówią, a może po prostu wprowadźmy takie saloniki dla VIP-ów do systemu, wtedy będzie jasne, kto ma szybszy dostęp, kto ma wolniejszy.
8: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach. To jest to, co mam do powiedzenia.
7: Czyli tutaj kropkę stawiamy. Dobrze, zarobki lekarzy znalazły się pod lupą Sejmu. Jeżeli jest równość wobec prawa, to dlaczego tylko lekarze zatrudnieni oczywiście w przestrzeni publicznej mieliby ujawniać swoje dochody, a nie na przykład wykładowcy akademicy, którzy też są utrzymywani z budżetu państwa?
8: Znaczy, musimy to wyjaśnić pewne pewną kwestię dotyczącą treści tego projektu ustawy, bo rozumiem pan redaktor zmierza do tego, tak, no to nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy. Musimy sobie zdać sprawę, czego ta ustawa dotyczy. Ta ustawa dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje jednoznaczną informacją dotyczącą zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i z pracy w różnych placówkach. I jak rozumiem, ta ustawa, która została uchwalona, ma służyć odpowiedniemu zagregowaniu tych informacji, tak aby Ministerstwo Zdrowia wiedziało, ile konkretny lekarz zarabia. Natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej, bo tutaj w tego typu przypadku rzeczywiście można by było mówić o pewnym wkroczeniu w prawo do prywatności i wówczas ta sprawa nabiera innego wymiaru, ale ta ustawa, która została uchwalona, nie zakłada tego typu rozwiązania.
7: Czyli ona ma służyć, jest konstytucyjna.
8: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy. I to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, będzie przedmiotem kolejnych decyzji, czy to parlamentu, czy to Ministerstwa Zdrowia. Natomiast po lekturze tej ustawy ja nie mam wątpliwości, że ona się mieści w sferze swobody ustawodawcy, ponieważ, podkreślam, ona nie zakłada ujawniania opinii publicznej wynagrodzeń.
7: Panie profesorze, mamy aferę wokół orderu Orła Białego. Prezydent Nawrocki go odebrał, prezydent Zełenski go odesłał, kolejni politycy ukraińscy go odsyłają. Jest generalnie bardzo gorąco. Rozumiem, że prezydent miał prawo to zrobić. No, takie są przepisy w Polsce. To była dobra decyzja, pana zdaniem?
8: Ja się nie wypowiadam na ten temat. To nie jest moja kompetencja.
7: A czy ona
8: jest
7: będzie
8: to
7: miała
8: kompetencją
7: wpływ na prawa
8: prezydenta,
7: obywatelskie?
8: Żeby podejmować decyzję w tej kwestii. To, co mnie jako rzecznika praw obywatelskich niepokoi, to jest coraz bardziej rosnący odsetek jednak agresji i również czynów zabronionych motywowanych nienawiścią również wobec obywateli Ukrainy czy osób pochodzenia ukraińskiego. Ostatnio zwracałem się do prokuratury z prośbą o podanie danych dotyczących przestępstw, tak zwanych przestępstw nienawiści, z uszeregowaniem przesłanek tej nienawiści, która jest obserwowana w przestrzeni publicznej, i muszę z ubolewaniem powiedzieć, że na, o ile pamiętam, 2600 przestępstw w 2025 roku odnotowanym przez prokuraturę, około 40% to były przestępstwa motywowane nienawiścią wobec Ukraińców. To jest niepokojące, to jest niezwykle niepokojące.
7: I rozumiem, że ten odsetek rośnie.
8: I ten odsetek rośnie z roku na rok.
7: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich się zastanawia, jakie są powody. To są tylko emocje, czy to są też wypowiedzi polityków, czy to jest, nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. Analizujecie to prawnie?
8: Generalnie, moim zdaniem, jako prawnika, przestępstwa z nienawiści, i to obojętnie z jakiej przyczyny, przestępstwa z nienawiści nie są w efektywny sposób ścigane w Polsce. I to może powodować pewne poczucie bezkarności, bo obserwujemy to, że tak jak powiedziałem, 2600 przestępstw było odnotowanych przez prokuraturę w ubiegłym roku, natomiast aktów oskarżenia było tylko 350. Pozostałe sprawy zostały albo umorzone, albo odmówiono wszczęcia dochodzenia. To jest sygnał, że przestępstwa z nienawiści nie są w wystarczająco efektywny sposób ścigane. A zatem podstawy prawne do ścigania tego typu przestępstw są Natomiast jeżeli obserwujemy nieefektywność ich ścigania, to nie zniechęca do podejmowania tego typu czynów.
7: Panie profesorze, a jeśli polityk publicznie wzywa do deportacji wszystkich Ukraińców, to jest przestępstwo z nienawiści, czy
8: panie
7: nie
8: redaktorze,
7: jest?
8: Na podstawie stanu faktycznego określonego jednym zdaniem, ja nie powiem jako prawnik, czy coś jest przestępstwem, czy coś nie jest przestępstwem. Natomiast ja wzywam do tego, żeby nie posługiwać się stereotypami, żeby nie posługiwać się w przestrzeni publicznej sformułowaniami odwołującymi się do narodowości, ponieważ tworzenie tego typu atmosfery prowadzi potem do oswajania społeczeństwa z pewnym podejściem ta atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw.
7: Ale obserwuje pan życie publiczne z całą pewnością. Jeżeli ja nie chcę tutaj używać nazwisk, właśnie po to, żeby nie było żadnych podstaw do jakichś potem procesów. Natomiast jeżeli politycy i liderzy opinii mówią, ktoś nie powinien być ministrem, bo jest Ukraińcem, dodajmy obywatelem Polski, od urodzenia, to buduje tą przestrzeń niechęci, nienawiści etnicznej, czy nie?
8: I to jest to, o czym powiedziałem. Osoby, których wypowiedzi mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, powinny zachowywać powściągliwość w tej kwestii. Bo ocenianie człowieka, ocenianie jego działalności pod kątem takich kryteriów jak przynależność narodowa, przynależność etniczna, wyznanie, światopogląd, to są tak zwane przesłanki dyskryminacyjne i tworzenie atmosfery, że człowieka można oceniać z punktu widzenia tego typu przesłanek, może zbudować przyzwolenie na popełnianie tego typu czynów.
7: I tu stawiamy kropkę.
8: Uważam, że tego nie powinno mieć miejsca.
7: Pożegnać ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: Rozmowa od teraz w Informacyjnym Radiu Internetowym. Zapraszamy.
2: A fakty i mistrzowskie fakty sportowe wracają punktualnie o 8.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Magdalena Karwat-Marek.
11: To jeszcze nie jest koniec deszczu i burzy w pogodzie. Dzisiaj utrzymają się na pewno na południu i w centrum kraju. I na przykład Kraków, Opole, Częstochowa, Katowice, Radom czy Kielce. Tam nie wystawiajcie dzisiaj prania na balkon albo na przykład do ogrodu, ale jutro już raczej będzie można. Po południu deszcz i burze pojawią się też na Podkarpaciu, ale tak jak mówiłam, jutro już wszędzie powinno być trochę spokojniej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: No i dzień dobry.
12: Z tym praniem to co, że gołębie?
11: No nie, że deszczyk tam.
6: RMF Święta.

0: Kimkolwiek jest, zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMW Goworowski.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Momencie.
2: Bydgoscy policjanci zlikwidowali 4 miejsca produkcji narkotyków.
3: Aresztowano 4 osoby w wieku od 28 do 58 lat.
2: A w faktach teraz reporter RMF FM Piotr Łakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się w tej sprawie?
4: No, we wspomnianych miejscach produkowano tak zwany kryształ, z którego, jak oceniono, mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Oprócz kryształu zabezpieczono też inne nielegalne substancje, a do tego m.in. tabletki ekstazy, marihuanę i kokainę. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych. Najstarszy z nich, 58-latek, był dodatkowo poszukiwany 2 nakazami do odbycia kary 4 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
3: W Wielkiej Brytanii uwaga skoncentrowana na premierze.
2: Czy Keir Starmer ogłosi rezygnację?
3: Nie byłaby zaskoczeniem po słabych dla szefa rządu wynikach sondaży. Ponad połowa ankietowanych uważa, że Starmer powinien ustąpić ze stanowiska premiera.
2: Zatem uwaga skoncentrowana dziś na Downing Street. Minister do spraw biznesu i handlu Peter Kyle potwierdza, że Starmer zastanawia się nad politycznymi realiami.
3: Głos w sprawie brytyjskiego premiera zabrał także Donald Trump.
2: W swoim wpisie na Truth Social stwierdził, że Starmer zrezygnuje po porażce w kwestiach imigracji i energii. Jak informuje BBC, Starmer nie rozmawiał w ten weekend z Donaldem Trumpem. Toy Story 5, tymczasem z najlepszym otwarciem roku w kinowym box-officie za oceanem.
3: Podczas premierowego weekendu film zarobił 160 milionów dolarów. To jest najlepszy wynik otwarcia w tym roku.
2: Nowy film w Pixara wyprzedził o 30 milionów dolarów dotychczasowego lidera, inną animację, Super Mario Galaxy film, no i wszystko wskazuje na to, że ten obraz znajdzie się w gronie największych kasowych przebojów roku.
5: Leciałem, co koń wyskoczy.
6: Dlaczego w kiecce?
5: To nie kiecka, a poncho, kolego.
2: Dodajmy, że w historii pełnometrażowych animacji Pixara lepsze otwarcie zanotowali jedynie I nie ma mocni 2.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Republika Zielonego Przylądka nadal bez porażki na piłkarskim mundialu.
3: Zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański.
8: Dzień dobry. No, 2 mecze, 2 remisy. Wcześniej 0-0 z Hiszpanią, w nocy 2-2 z Urugwajem. Trzeba przyznać, to są wyniki, którymi śmiało można się pochwalić. To dla wszystkich innych małych reprezentacji narodowych, którym trudno było zakwalifikować się do mistrzostw świata. To dla wszystkich mieszkańców Afryki. Uważam, że w sporcie, a zwłaszcza w piłce nożnej, liczą się przede wszystkim organizacja, odwaga i determinacja. Tak mówił trener Republiki Zielonego Przylądka Bubista. Sporo działo się w meczu Belgii z Iranem. Dobre sytuacje z obu stron, świetne interwencje bramkarzy, no ale skończyło się bezbramkowym remisem. Poza tym Hiszpania wygrała z Arabią Saudyjską 4-0, Egipt z Nową Zelandią 3-1. No a dziś piłkarski wieczór pełen gwiazd. O 19:00 Leo Messi i reprezentacja Argentyny w starciu z Austrią, o 23:00 Francja zagra z Irakiem. Porażka naszych siatkarek na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Polki przegrały 2-3 z Kanadą.
9: Cały ten turniej, gdzieś tam te trzecie sety też, nie wiem, źle w nie wchodziłyśmy i później konsekwencją, na przykład dzisiaj też było, no, przegrana, myślę. Poprzednich udało nam się te mecze wygrywać.
8: Tłumaczyła rozgrywająca Katarzyna Wenerska. W tabeli biało-czerwone na czwartym miejscu, bilans to 6 zwycięstw i 2 porażki. Tadej Pogacar potwierdza wysoką formę przed zbliżającym się Tour de France. Słoweniec wygrał wyścig dookoła Szwajcarii. Wczoraj na ostatnim etapie zaatakował z peletonu przed ostatnim podjazdem, gonił uciekinierów, ostatniego wyprzedził kilometr przed metą. Magdalena Fręch musi dokończyć dziś mecz pierwszej rundy turnieju tenisowego w Bad Homburg. Wczoraj pojedynek z Naomi Osaką został przerwany z powodu opadów deszczu. W końcówce pierwszego seta było 5-4 dla Japonki. No, mecz zaczął się od 5 gemów wygranych przez Osakę. Później do głosu doszła Polka.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Damiano David, David Damiano, on leci w...
0: Słuchacie stacji RMF Święta.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMW Goworowski.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 20.

0: 22 czerwca w salonach Voyas i na voyas.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski już w studio faktów, a skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
2: Ogromny pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku.
3: Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano pobliski szpital. Najnowsze informacje zbiera nasz dziennikarz i od jego relacji zaczynamy.
2: Wstępne wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym powinny być znane w tym tygodniu.
3: To w tej placówce politycy mieli być przyjmowani poza kolejnością.
2: Na koniec emocje mundialowe.
3: Cieszą się Iran, Egipt i Cabo Verde. Jest 9:00, to fakt RMF FM. Czarne, gęste kłęby dymu unoszą się nad Włocławkiem w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Płonie hala na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Ewakuowano pobliski szpital.
3: Od razu łączymy się z reporterem RMF FM, Stanisławem Pawłowskim. Co mogło być przyczyną, co mogło być w środku tej płonącej hali?
4: No jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Jak mówiliście, ewakuowano pobliski szpital.
5: 30 pacjentów, którzy byli w szpitalu i na rehabilitacji, i też około 30 osób personelu.
4: Powiedział mi przed chwilą Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
3: A teraz inny szpital, wokół którego gorąco z powodów nie tylko politycznych. W tym tygodniu znane powinny być wstępne wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrułowicz.
2: To w tej lecznicy politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. Tam zatrudniony był młody lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk.
3: Choć nie miał jeszcze specjalizacji, został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
6: Już dzisiaj warszawski ratusz ma powołać nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego i ta rada ma być odpolityczniona.
2: Michał Dobrołowicz razem z nami w porannych faktach. Kto będzie w nowej radzie?
6: Specjaliści systemu ochrony zdrowia i urzędnicy, wszyscy tym razem obowiązkowo bez legitymacji partyjnej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski tłumaczy, że ta zmiana jest konieczna, bo już widać, jakie nieprawidłowości były w tym szpitalu.
7: No nie może być tak, że ktoś jest w grafiku, pełni dyżur, a nie ma go w szpitalu. Nie może być tak, że ktoś oświadcza, że był, a nie był.
6: Na czwartek w tej sprawie zaplanowana jest nadzwyczajna sesja Warszawskiej Rady Miasta. W tym tygodniu Senat może też przyjąć ustawę, która pozwoli sprawdzać zarobki lekarzy na podstawie ich numerów PESEL i to też są konsekwencje afery w stołecznym szpitalu.
3: Parlament Europejski ma dziś zająć się zwalczaniem piractwa transmisji sportowych na żywo.
2: Debata odbywa się w czasie mundialu w Ameryce, o czym przypomina nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginou.
8: Chodzi o to, że w przeciwieństwie do filmów wartość transmisji meczu na żywo spada do zera po jego zakończeniu. Unijna procedura przewidziana w prawie cyfrowym daje platformom zbyt dużo czasu na reakcję. Blokada po meczu nie powstrzymuje piratów przed zarobkiem, a legalnych nadawców pozbawia gigantycznych przychodów. Omawiane są różne środki zaradcze. Na przykład zasada 30 minut na usunięcie nielegalnej transmisji, czy stosowanie dynamicznych nakazów blokowania, które pozwalają operatorom na automatyczne odcinanie serwerów i adresów IP piratów w trakcie meczu.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Mundialowy kopciuszek, Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać.
3: W Miami remis z dwukrotnym mistrzem świata Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie.
10: Love you guys, man. Thank you, Sivi.
3: Tak i właśnie Zielony Przylądek w Miami. Niespodzianką także mundialowy bezbramkowy remis Iranu z Belgią.
2: Tak po tym remisie przekonywali meksykańscy komentatorzy.
3: Imponująca odporność irańska na amerykańskiej ziemi mimo fatalnego sędziowania. 0-0. Iran z najstarszą jedenastką na Mistrzostwach Świata od 1966 roku, kiedy to zaczęto prowadzić futbolowe statystyki.
2: Średnia wieku 32 lata i 181 dni.
3: Bohaterem meczu 33-latek, bramkarz Alirzada Bayramvand. Głównie dzięki niemu Iran ma na koncie 2 mundialowe mecze bez porażki.
2: I jeszcze radość kibiców Egiptu.
3: Egipt z historycznym pierwszym mundialowym zwycięstwem czekali 92 lata, doczekali się 3-1 pokonana Nowa Zelandia.
2: No a dzisiaj na mundialu mecze faworytów.
3: O 19:00 Argentyna zagra z Austrią, a potem o 23:00 Francja kontra Irak.
2: Przed meczem trudne pytanie do kapitana reprezentacji Francji.
3: Strzeliłeś 2 gole w meczu otwarcia, tyle samo co Harry Kane i Erling Haaland. Messi strzelił 3. Kto z was jest teraz najlepszy i jak oceniasz ten pojedynek z Haalandem w piątek? Najlepszy z tych 4 piłkarzy?
11: Lionel Messi.
3: To oczywiste, mówi wprost Kylian Mbappé.
2: Zobaczymy, kto jutro będzie bardziej zadowolony.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: A kto to tutaj taki ładny przyszedł?
12: Ty?
1: Kto to tak?
12: Nie,
1: tutaj?
12: Ja.
1: Kto to? Olbratowski z kolą.
12: Olo, no tak. No.
1: Posłuchajmy Magica.
12: Słuchajcie, nie da się w jednym zdaniu powiedzieć, jaka będzie dzisiaj pogoda. No bo z jednej strony na północy kraju zrobi się tak spokojnie i nad morzem będzie może trochę chłodniej, 17 stopni, no ale za to bez deszczu. A na przykład na Warmii i Mazurach będzie słońce i 26 stopni, chociaż poranek powita ten region też deszczowo, a na południu właśnie w centrum kraju dzisiaj deszcz i burza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ale wiesz, że tego jak pokazywałaś, gdzie jest zachód, gdzie jest morze, jak pada deszcz, jak pokazywałaś...

w święta.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Now let's see. I want a new Rickenbacker guitar, two Fender Bassmans, Chuck Berry songbook, xylophone.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM jest 10. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: We Włocławku płonie hala z chemikaliami.
3: Mieszkańcy dostali SMS-y z prośbą o zamykanie okien i drzwi i by nie zbliżali się do miejsca akcji strażaków.
2: 1,5 promila alkoholu w organizmie i 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów.
3: Do aresztu trafił 43-latek zatrzymany w Kołbieli koło Warszawy.
2: W faktach o 10:00 także Gdynia w Paryżu.
3: Modernistyczne centrum miasta trafić ma na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zamknij okna i drzwi, jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Taki alert RCB otrzymali mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego.
2: Fakty RMF FM o 10:00 ponownie zaczynamy od pożaru hali, w której składowane były chemikalia, żywice i utwardzacze w Kujawsko-Pomorskiem.
3: W faktach Stanisław Pawłowski z aktualnymi informacjami. Staszku, według tych najnowszych strażakom udało się już pożar opanować.
4: Dokładnie, na miejscu pracuje ponad 100 strażaków i najważniejsza informacja jest taka, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Jak się dowiedziałem, w środku znajdowało się około 5 ton żywicy z utwardzaczem. Strażacy będą mogli dokładnie ocenić, ile tych substancji spłonęło dopiero po wejściu do środka. W pierwszej fazie działań ewakuowano też pobliski szpital rehabilitacyjny z przychodnią. Budynek opuściło 4 hospitalizowanych pacjentów, około 30 osób z personelu i około 30 przychodzących na rehabilitację pacjentów. W samej hali były 3 osoby w części administracyjno-socjalnej. Na szczęście opuściły budynek na początku pożaru. Nikomu nic się nie stało. Teraz trwa dogaszanie, które może potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Do kancelarii premiera do wczoraj nie wpłynęło postanowienie prezydenta o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
3: Według prawa poza prezydentem powinien je podpisać także premier. W odpowiedzi na pytania naszego dziennikarza rzecznik rządu odpisał, że po odesłaniu orderu przez prezydenta Ukrainy sprawa kontrasygnaty jest bezprzedmiotowa.
2: 1,5 promila alkoholu w organizmie i 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów miał kierowcę zatrzymany przez policję w podwarszawskiej Kołbieli. Na wniosek prokuratury otwocki sąd nakazał aresztowanie 43-latka.
3: W związku z nagminnymi przypadkami jazdy po alkoholu i z prawomocnymi zakazami minister sprawiedliwości zapowiadał zaostrzenie przepisów.
5: Jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami i dopiero przyjęcie ich do zakładu karnego uruchamia procedurę ich przymusowego leczenia.
3: Tyle Waldemar Żurek. Prace nad zaostrzeniem kar w resorcie sprawiedliwości trwają.
2: Obecnie za jazdę pod wpływem, mimo zakazów prowadzenia, grozi kara 5, a w przypadku recydywy nawet 7,5 roku więzienia.
3: To musi być wyjaśnione. Tak o aferze w warszawskim szpitalu południowym w porannej rozmowie w RMF FM mówił dziś rzecznik praw obywatelskich, profesor Marcin Wiącek.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, co powinno być przede wszystkim sprawdzone?
6: To, czy postępowanie w trakcie przyjęcia na SOR było zgodne z przepisami.
7: To jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa.
6: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to narusza prawa innych czekających na opiekę?
7: No to jest pytanie retoryczne.
6: Niedopuszczalne jest także tworzenie jakichkolwiek saloników dla VIP w publicznej służbie zdrowia.
7: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach.
6: Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił także, że prawo pozwalające Ministerstwu Zdrowia badać poziom zarobków lekarzy nie łamie Konstytucji i jest dopuszczalne.
7: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy i to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, będzie przedmiotem kolejnych decyzji.
3: A cała rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest na stronie rmf24.pl.
2: To także są fakty.
3: W ambasadzie polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni zaprezentują dziś modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO.
2: To jeden z ostatnich etapów starania o wpis centrum na listę światowego dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury.
8: Chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie temu gremium, które będzie później podejmowało decyzję. Jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie.
2: Mówiła Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. Ostateczna decyzja zapaść ma w lipcu.
3: A jeszcze dziś w faktach zabierzemy Was na radiową wycieczkę po obchodzącej w tym roku 100. urodziny Gdyni.
2: Słuchajcie faktów RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nie wiem, co to jest za dzień, ale proszę mów, bo ja sobie dam.
9: RMF Święta.

0: Kryjnej.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Pepco.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny.
2: Witam i zapraszam. Pożar hali we Włocławku opanowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Za moment reporter RMF FM z najnowszymi informacjami. W faktach także rolniczy protest na Estrójce w Zachodniopomorskim, to oznacza utrudnienia dla kierowców. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podaje się do dymisji. A w faktach kulturalnych RMF FM zajrzymy na poznański Malta Festiwal. Ton żywicy epoksydowej i 800 litrów rozpuszczalnika znajdowało się w hali we Włocławku, w której o poranku wybuchł pożar. Strażakom udało się opanować ogień, ale akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Na linii ponownie z najnowszymi doniesieniami reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Staszku,
2: jak wygląda ta akcja gaśnicza w tej chwili?
3: Ze względu na chemikalia, które były w środku, strażacy do walki z ogniem używają środka pianotwórczego. Jak mówił Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej na antenie radia RMF 24, pożar szybko się rozwinął.
4: Ze względu na duże obciążenie ogniowe, duże zagrożenie, bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar. Mamy na miejscu też jednostki z sąsiednich powiatów.
3: Przed strażakami wciąż sporo pracy. Konieczna będzie rozbiórka hali oraz dokładne dogaszenie całego pogorzeliska. Na początku akcji ewakuowano pobliski szpital, w którym było ponad 60 osób. W hali były z kolei 3 osoby, które wyszły jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało.
2: A film z akcji zgaszenia właśnie pożaru hali we Włocławku mamy na rmf24.pl.
5: Aktualny obraz faktów.
2: Na trasie S3 rozpoczyna się protest rolników. To główna droga ze Szczecina nad morze. Szykują się więc poważne utrudnienia. Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, opisz to, co się tam dzieje.
6: Tu na węźle Gardno pojawiło się dzisiaj kilkadziesiąt maszyn rolniczych. Będą blokować S3 w obu kierunkach, od Szczecina do Pyrzyc. Jak mówią rolnicy, protest potrwa do skutku 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7: Żeby społeczeństwo, wracając do domu, pomyślało w ogóle, o co my walczymy. Nie walczymy tylko o siebie, tak? Ale walczymy tak naprawdę o wszystkich Polaków, o bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
6: Rolnicy domagają się m.in. ograniczania importu towarów z Mercosuru i Ukrainy.
2: Kupujemy coraz więcej, ale nie tyle, ile oczekiwaliby eksperci. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. W maju ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. W faktach nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
8: Jestem, dzień dobry.
2: Igor, że te dane to duże rozczarowanie?
8: Duże, bo wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
9: 2026 nie miał być rokiem konsumenta. No i zdecydowanie nie będzie. Przestaliśmy kupować paliwo na zapas. Nie jest ono nam aż tak bardzo potrzebne, no ale też nie wydajemy więcej pieniędzy na żadne inne środki trwałe.
8: Główny ekonomista Welobanku Piotr Arek nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę. Do załamania handlu detalicznego oczywiście jest daleko. Nadal widać wzrost w działach, które nie należą do podstawowych potrzeb. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%. Sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
2: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował właśnie, że podał się do dymisji. Do końca wakacji ma być wybrany jego następca, a zarazem nowy lider Partii Pracy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs, zapowiedział Starmer. A więcej na temat powodów tej dymisji w faktach za godzinę. I czas na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
10: Jestem,
2: Kasiu.
10: Dzień dobry.
2: I za początek zaglądamy na poznański Malta Festiwal.
10: Dokładnie, zaczęło się wieczorem, plenerowym koncertem Za Miłość. Na 100 różnych wydarzeń aż 72 ma wstęp wolny. Do niedzieli pojawią się artyści ze wszystkich dziedzin sztuki, w sumie 500 z 20 krajów.
11: Prezentujemy spektakle, na których można się wzruszyć, bo jesteśmy obok, żeby później porozmawiać. Prezentujemy koncerty, na których jesteśmy razem i cieszymy się jak dzieci. Jesteśmy obok siebie, kiedy dokonujemy rzeczy nadludzkich, tak jak Magda Cielecka, która przez 24 godziny będzie na scenie w towarzystwie 100 mężczyzn, ale jesteśmy tam po to, żeby doświadczyć 100 rozstań, o których będziemy chcieli rozmawiać i być obok siebie blisko, a potem być może zamknąć je w męskim kręgu.
10: Opowiadała mi Agata Kołacz, dyrektorka Malty. Festiwal odbywa się w aż 27 miejscach. Roztańczony Wyspiański Teatr Śląski w Katowicach zapowiedział letnie potańcówki przed swoim budynkiem. Motywem pierwszej będzie muzyka filmowa, a potem m.in. hity lata i disco. Nowy sezon ruszy 11 lipca. Po raz pierwszy od czasu głośnego serialu Detektyw Matthew McConaughey i Woody Harrelson pracują razem na planie. Właśnie pojawiło się pierwsze wspólne zdjęcie z serialu Bracia, który trafi do streamingu we wrześniu. Komedia ma 8 odcinków.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: uważajcie, powiem tak hasło. Justin Bieber.
10: Justin Bieber. I wiem, że kochają go ci młodzi.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: krótka jazda testowa to za mało, by poznać samochód? A może potrzebujesz niezawodnego auta na dłuższy wyjazd? W Kia Drive wynajmiesz nową Kia, by podjąć przemyślaną decyzję lub po prostu cieszyć się wakacjami, jak długo potrzebujesz. Kia Drive. Sprawdź na kia.com lub u twojego dealera Kia i zarezerwuj termin już dziś. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor, kia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 12, a fakty przedstawi już teraz Ewa Kwaśne.
2: A w faktach ponownie Włocławek i pożar hali. Na miejscu jest nasza reporterka. Keir Starmer nie będzie już premierem Wielkiej Brytanii. O powodach tej dymisji korespondent RMF FM w Londynie. To nie jest dobra pogoda dla turystów w górach. Ratownicy to prób przypominają, by wybierając się na szlaki zabrać odpowiedni sprzęt.
3: Lepiej mieć i nieść, jak później mieć problemy.
2: Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień przez lekarza Dawida Kacprzyka, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w 3 placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. A przed siedzibą Izby Lekarskiej w stolicy jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
4: Tak, dzień dobry.
2: Michale, co dokładnie chce ustalić samorząd lekarski?
4: Przede wszystkim, jak wyglądała praca Dawida Kacprzyka w szpitalu południowym i czy przy takiej organizacji pacjenci mieli tam równy dostęp do leczenia.
5: Jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe i od tego będzie zależała jego dalsza obecność w Okręgowej Radzie Lekarskiej.
4: Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje, że w tej sprawie brakuje teraz jasnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
5: Ministerstwo w tym momencie jest nieco statkiem widmo i trudno powiedzieć, czy już wybrało się na wakacje.
4: W ministerstwie dostałem informację, że resort czeka na wyniki kontroli, którą w szpitalu południowym prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta kontrola może potrwać jeszcze kilka tygodni.
2: Około 4 godzin zajmie dogaszenie pogorzeliska hali magazynowej Zakładu Chemicznego we Włocławku. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Agnieszko, opisz, jak wygląda teren akcji strażaków.
6: Na parkingu od strony szpitala są wielkie zwały pogiętej, osmalonej na czarno blachy. To są elementy rozebrane już częściowo hali. Teraz stopniowo z użyciem ciężkiego sprzętu rozgarniamy pogorzelisko w poszukiwaniu ewentualnych małych zarzewi ognia, mówi Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
7: Będziemy starali się, aby zostało dogaszone do końca, żeby tych jakichś małych dymków już nie było. Mam nadzieję, że to w przeciągu kilku godzin nam się uda.
6: Ponieważ pożar szybko ugaszono, powietrze jest wolne od szkodliwych substancji. Pacjenci z oddziału dziennego szpitala będą mogli wrócić do budynku jutro.
2: Agnieszka,
8: fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Keir Starmer jest już tylko pełniącym obowiązki premiera. Jak informowaliśmy was w faktach RMF FM, podał się do dymisji, a na stanowisku pozostanie do czasu wybrania następcy. Ta rezygnacja kończy miesiące spekulacji po serii niepopularnych decyzji i fatalnych wyników prowadzonej przez niego Partii Pracy w niedawnych wyborach samorządowych. Więcej na ten temat nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frmorgan.
9: Jeszcze w miniony piątek premier zapowiadał, że nigdzie się nie wybiera i pozostanie na Downing Street, ale po weekendzie spędzonym z rodziną Keir Starmer postanowił, że odejdzie. Dziś rano rozmawiałem z królem Karolem i poinformowałem go o swojej decyzji, powiedział. Przekazanie władzy nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Wszystko zależeć będzie od tego, ile osób będzie chciało ubiegać się o stanowisko przywódcy Partii Pracy. Jeśli kandydat będzie tylko jeden, a faworytem jest były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham, będziemy mieli do czynienia z uporządkowanym procesem. W przypadku pojawienia się innych zgłoszeń, Partię Pracy czeka wyścig o stołek przywódcy Partii Pracy, a Wielką Brytanię nerwowy okres oczekiwania na nowego premiera.
2: I wracamy do Polski. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami, głównie na południowym wschodzie kraju. Przed zmienną pogodą przestrzegają turystów ratownicy Topru.
10: Zapowiadane są dość obfite opady deszczu i wyładowania. To już w tym momencie nie planujmy nic na popołudnie, bo to się może źle skończyć. Trzeba się liczyć z tym, że jeszcze gdzieś trzeba będzie przez jakiś płat śniegu przejść, że nie da się go ominąć. Radzilibyśmy, jak ktoś idzie na te przysłowiowe rysy, najwięcej zapytań jest o rysy, to zalecamy, żeby jednak te raki mieć. Mimo, że jest koniec czerwca, lepiej mieć i nieść, jak później mieć problemy.
2: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny Topru Krzysztof Długopolski. Dziś na mundialu wystąpią aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata. Pierwsi do gry wkroczą Argentyńczycy, którzy zmierzą się z Austriakami, później Francuzi zagrają z Irakiem. Najpierw na boisku Leo Messi z Pułka, później Kylian Mbappé i partnerzy. Doniesienia mundialowe śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dla Argentyny dziś ważny piłkarski jubileusz.
11: 40 lat temu Argentyna pokonała na mundialu Anglię 2-1. Obie bramki strzelił Diego Maradona, jedną ręką, drugą po fantastycznym rajdzie, gdy z lekkością mijał rywali. I obie bramki zapisały się w historii futbolu. No a dzisiaj o 19:00 Argentyna zagra z Austrią i pytanie, czy zobaczymy kolejne bramki Leo Messiego. Z Messim w składzie mają prawdopodobnie najlepszego piłkarza w historii. Musimy pokazać w tym meczu, że należymy do czołówki mistrzostw, tak mówił trener Austriaków Ralf Rangnick. Wieczorem o 23:00 mecz Francji z Irakiem. Francuzi zdecydowanymi faworytami. Ofensywny potencjał jest ogromny. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola. Kibice trójkolorowych na pewno liczą na sporą liczbę bramek.
2: Miłośnicy futbolu muszą się jednak liczyć z opóźnieniem meczu Francja-Irak. Plany może pokrzyżować burzowa pogoda w Filadelfii. A w kolejnych faktach o 13:00 zastanowimy się nad tym, czy nie kupujemy aby za dużo ubrań. Naukowcy z Belgii mają dla nas ciekawe informacje.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: To jak słyszeliście w faktach, uwaga na burzę, mam tutaj teraz odpalony radar burzowy. Burze najmocniejsze, najgwałtowniejsze teraz są w Małopolsce. Południe, w ogóle tak wzdłuż całej granicy ze Słowacją, ale także, czyli podkarpackie się też tutaj łapie. I Kraków, tutaj bardzo dużo burz i także między Kielcami a Tarnobrzegiem.
14: I nie jestem gotowa na tą pogodę, bo przyszłam w takich klapkach zakrytych, ale klapkach.
13: Aha, ale skarpetki ci nie zmokną.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Przegląd poniedziałkowych dram to się...

0: już 27 czerwca w pubie Fabryka Rowerów w Częstochowie Tour de Rave. Od 21.00 7 DJ-ów, potężna dawka techno i rave'u oraz goście specjalni Live Wasp i Dramatyszyn. Jeśli kochasz energię do białego rana, musisz tam być. Bilety na kupbilecik.pl i przy wejściu. Tour de Rave 27 czerwca, pub Fabryka Rowerów. Poleca RMF Max.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Santa Claus. Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, jest godzina 13 w studiu Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. W rękach policji jest już poszukiwany Dariusz Równicki, podejrzany o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie. Potężna burza z gradem przeszła nad Krakowem. Woda płynie ulicami miasta, są duże utrudnienia w ruchu. Prezydent Nawrocki chce rozmawiać na temat projektu ustawy o statusie osoby najbliższej z jedną z autorek proponowanych przepisów. A na koniec temat, który na pewno wzbudzi emocje nie tylko wśród pani. Dariusz Równicki, poszukiwany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie, został zatrzymany. Ten były policjant wpadł w powiecie jędrzejowskim, świętokrzyskim. Dowiedział się reporter RMF FM. W obławie na 49-latka uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy wspieranych przez śmigłowiec, drony i psy tropiące. Więcej na temat tego zatrzymania w faktach o 14. Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burzy silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. W Krakowie i okolicach w ciągu ostatniej godziny zgłoszeń było ponad 100. Tuż przed południem nad stolicą Małopolski przeszła potężna burza. Duże problemy ma teraz krakowska komunikacja miejska. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który jest przy rondzie mogilskim. Jest tam nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy. Maćku, gdzie teraz służby mają najwięcej pracy?
3: Przy zalanych torowiskach i jezdniach. Teraz pracują m.in. w Alei Solidarności w Nowej Hucie. Dosłownie przed chwilą udało się natomiast przywrócić ruch tramwajów i autobusów na Alei Jana Pawła w Czyżynach. Woda stała także na Kleberga w dzielnicy Mistrzejowice. Z kolei połamane gałęzie spadły na torowisko na ulicy Dietla w centrum Krakowa. Na osiedlu Kolorowym zalane zostało pomieszczenie przy jednej z przychodni. Lunęło po godzinie 11. W momencie w Krakowie pojawiła się ściana deszczu. Miejscami spadł grad. Ta burza przechodziła i przechodzi nad całym regionem. W Wieliczce zalana jest ulica Krakowska. Z kolei na północ od Krakowa na trasie S7 powstało rozlewisko. Zablokowane są pasy zjazdowe i wjazdowe na jezdni w kierunku Warszawy.
1: To RMF FM. Słuchajcie faktów. W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki chce na ten temat rozmawiać z jedną z autorek proponowanych przepisów. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
1: Kacprze, czy to oznacza, że prezydent może podpisać ustawę lub zaproponuje jakieś poprawki?
4: Niekoniecznie. Do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Karolem Nawrockim wybiera się Urszula Pasławska z PSL-u, która zaznacza, że ustawa powinna przejść przez Senat w niezmienionym kształcie. Mimo wszystko prezydent chce rozmawiać na ten temat.
5: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia.
4: Co ciekawe, prezydent do pałacu nie zaprosił Katarzyny Kotuli z Lewicy, która także odpowiada za ustawę o statusie osoby najbliższej.
6: Jeśli Ura Pasławska jako posłanka, która była szefową Komisji Nadzwyczajnej, korzystając z dobrej relacji, mam nadzieję, z pracy w Radzie pana prezydenta, jest w stanie namówić pana prezydenta, to niech robi swoją robotę, bo każda z nas robi ją trochę inaczej.
4: Jeśli ustawa opuści Senat bez poprawek, wówczas w ciemno można zakładać weto. Niewykluczone więc, że Karol Nawrocki zaproponuje swój projekt, co może być powodem do spotkania z posłanką PSL-u.
1: Odsłaniamy fakty. Na koniec tych faktów pytanie. Czy nie mamy przypadkiem w szafie zbyt dużej liczby ubrań?
7: Naukowcy z Uniwersytetu Louvain w Belgii policzyli, że nasze europejskie szafy i garderoby zawierają teraz nawet pięciokrotnie więcej sztuk odzieży niż jeszcze 50 lat temu.
1: No i w studiu z tymi informacjami Grzegorz Jesiński.
7: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, to ile wynosi teraz ta średnia?
7: Blisko 200. Badanie objęło 12
1: dużo,
7: kategorii. No dużo. 12 kategorii odzieży. Czas i intensywność ich użytkowania mierzona liczbą założeń i liczbą cykli prania. No i przykładowo t-shirt noszony nieformalnie na co dzień pozostaje w szafie średnio przez 4 lata. Jest zakładany 33 razy i prany 18. Kurtka używana na co dzień jest noszona przez 5 lat, zakładana 136 razy, ale co oczywiste prana sporadycznie. Okazuje się, że ponad 1/4 naszych rzeczy nie ubieramy nigdy. A jeśli chcielibyśmy ubierać się w bardziej zrównoważony sposób, no to najlepiej to, co mamy używać i to jak najczęściej.
1: Podsumował Grzegorz Jasiński. Dziękujemy Ci. A więcej danych na ten temat znajdziecie na rmf24.pl. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 14.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jeżeli chodzi o moje modowe podejście, to ja noszę akurat to, co wróciło z prania po weekendzie.

0: wielkie emocje.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look

Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie zatrzymania poszukiwanego 49-latka. Ten były policjant jest podejrzewany o zabójstwo swojego teścia i zranienie teściowej w Mierzawie w Świętokrzyskiem. W Krakowie wciąż duże utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej po przejściu nawałnicy. Posłuchajcie, gdzie teraz jeszcze są problemy. Zajrzymy też do Włocławka. Tam strażacy kończą pracę na terenie zakładu chemicznego, gdzie doszło do pożaru hali. Dariusz R., poszukiwany za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, został zatrzymany niedaleko swojego domu w Mierzawie. To były policjant, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. 49-latek jest teraz przesłuchiwany, a my od razu łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry.
1: Kubo, co wiadomo o tym zatrzymaniu?
2: Według moich nieoficjalnych informacji, 49-letni Dariusz R. prawdopodobnie próbował wrócić do swojego domu. Śledczy uważają, że poszukiwanemu o zabójstwo teścia mogły skończyć się pieniądze lub potrzebował jedzenia. Podejrzany najpewniej chciał także skontaktować się z kimś z rodziny lub znajomych. Dlatego też rodzinne strony 49-latka od kilku dni były pilniej patrolowane przez funkcjonariuszy. Policjanci zauważyli go, gdy szedł przez pole. Chwilę potem został zatrzymany. Przypomnę, że mężczyzna w piątkowe popołudnie po kłótni z żoną poszedł do teściów i zaatakował ich nożem. 80-latek zginął na miejscu, a 76-latka trafiła do szpitala.
1: W Późnikach, w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków, zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Eksperci chcą znaleźć mogiłę, w której może spoczywać około 90 osób. Prace potrwają około tygodnia.
3: Fakty z Małopolski.
1: Zalane ulice, utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej i woda w piwnicach budynków oraz w parkingach podziemnych. To skutki burzy, która przed południem przeszła nad Krakowem i okolicami. W faktach ponownie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Maćku, jak teraz wygląda sytuacja w stolicy Małopolski?
4: Po ulewie woda wciąż utrudnia przejazd Aleją Solidarności w Nowej Hucie. Tam zalane jest torowisko oraz jezdnia. Trwa wypompowywanie. Na kilku ulicach drzewa i gałęzie spadały na zaparkowane samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W ciągu ostatnich 2 godzin strażacy interweniowali w Małopolsce ponad 230 razy. Najwięcej tych zgłoszeń dotyczyło Krakowa. Teraz jedna z burz przechodzi na wschód od miasta, ale grzmi także na południu Małopolski, między innymi w okolicach Rabki Zdroju, Nowego Targu i na Sądecczyźnie. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec. Alerty drugiego stopnia przed burzami i deszczem w całej południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywały do wieczora.
1: Dobiegają końca działania strażaków na terenie zakładu chemicznego we Włocławku w Kujawsko-Pomorskim. Rano w hali magazynowej, w której składowano żywice epoksydowe i utwardzacze, wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, co dzieje się tam teraz?
5: Dzień dobry. Trwa porządkowanie terenu firmy. Spychacz i duża ładowarka przenoszą zwały poskręcanej od temperatury blachy na pobocze. Strażacy zwijają węże i pakują swój sprzęt. Został tu tylko jeden samochód strażacki. Jednak na początku sytuacja była poważna i mieszkańcy z niepokojem patrzyli w stronę zakładu chemicznego. Jak mi mówią, wyglądało to bardzo źle.
6: Czarno, ogromny dym i potem się rozchodziło, widocznie wiatr tam w tamtą stronę wiał jak na drumet i tam się rozpływało na niebie.
7: Obawa zawsze jest przed tym, że jest to niebezpieczne, bo to są jednak środki chemiczne, na które trzeba uważać, bo są drażniące mocno i alerty były wydane mieszkańcom.
5: Zostały odwołane po tym, jak powietrze zbadał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i nie stwierdził niebezpiecznych substancji.
1: Relacjonowała z Włocławka nasza reporterka Agnieszka Wyderka. I na koniec informacja ważna dla kierowców. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Droższa będzie benzyna 95. Zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. To o 4 grosze więcej niż dzisiaj. W dół natomiast górny limit dla oleju napędowego, obniżka symboliczna o grosz. Do 6 zł i 11 groszy za litr. Nowe stawki wchodzą w życie od północy. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: O, lepsza połowa dnia, proszę, dzień dobry.
9: No, dzień dobry.
0: RMF Święta. Bez...

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: krótka jazda testowa to za mało, by poznać samochód? A może potrzebujesz niezawodnego auta na dłuższy wyjazd? W Kia Drive wynajmiesz nową Kia, by podjąć przemyślaną decyzję lub po prostu cieszyć się wakacjami, jak długo potrzebujesz. Kia Drive. Sprawdź na kia.com lub u twojego dealera Kia i zarezerwuj termin już dziś. Volmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Volmotor.kia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty ma dla nas Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
2: Witam ponownie i zapraszam. Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. Bardzo dużo utrudnienia w okolicach Wrocławia po serii wypadków. Utworzyły się kilkunastokilometrowe korki. Już ponad 500 razy interweniowali strażacy, by usunąć skutki burz, które przechodzą głównie nad południowo-wschodnią Polską. A jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? O tym też w faktach o 15. Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju i autokaru w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naramowickiej. Po zderzeniu tramwaj linii numer 3 się wykoleił, przekazał oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały 4 osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
2: MPK Poznań informuje, że w wyniku wypadku wstrzymany został ruch tramwajowy od pętli Wilczak do końcówki linii na ulicy Błażeja. Dojazd do Wrocławia sparaliżowany od północy i południa. Na autostradzie A4, a także na autostradowej obwodnicy miasta doszło do groźnych wypadków. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, zacznijmy od autostrady. Co tam się dzieje?
4: Przy Bielanach Wrocławskich zderzyły się 2 osobówki. Nie ma poszkodowanych, ale auta blokują jeden pas w kierunku Legnicy. Korek ma już 17 kilometrów. Zaczyna się za węzłem Brzezimierz. Część kierowców zjeżdża z autostrady na Oławę, ale tam także ogromne korki. Poważne utrudnienia także na północnym odcinku AOW. Między węzłem Północ a Stadion zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, jest przytomna. Tam przejezdny jest tylko jeden pas, a korek w stronę Bielan Wrocławskich ma 10 kilometrów.
2: Już ponad 500 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Ponad połowa tych interwencji dotyczy Krakowa i okolic. Tak wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do 18. To dzisiaj, a co dalej czeka nas w pogodzie? Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Sytuację pogodową śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach?
5: Po dzisiejszych burzach do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
6: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie.
7: Czyli na zmianę. Upały, burze i końca tej sytuacji na razie nie widać.
6: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
5: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
8: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
2: W lipcu zapadnie decyzja, czy modernistyczne Śródmieście Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlaczego jest ono tak wyjątkowe?
9: Fenomen gdyńskiego modernizmu polega na tym, że powstawał w bardzo krótkim czasie, właściwie na początku lat 30. Pierwsze projekty powstały pod koniec lat 20. i wszystko jest skupione rzeczywiście na bardzo niewielkiej przestrzeni.
10: Jak się rozejrzeć, każdy ma swoje życie, każdy wygląda kompletnie
9: oczywiście
10: inaczej.
9: Te 5 zasad Le Corbusiera z nowoczesnej architektury, a więc tutaj jakby wolna fasada, otwarty plan, cofnięty górny taras, przeszklony też jakby parter.
2: Opowiadał Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Dziś w Ambasadzie Polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni prezentują modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO. A my z faktami wracamy punktualnie o 15.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Mateusz odpalił mapę pogodową i powiedział: o ja. I teraz boję się, co tam zobaczyłeś.
12: Jakoś tak dwoma słowami.
1: No, weekend kolejny, jeśli czekacie na niego już od poniedziałku, wygląda fenomenalnie. Piękne słońce do 36 stopni i będzie bardzo gorąco. Będzie trzeba dużo pić oczywiście i chować się przed, gdzieś tam w cieniu przed słońcem. No ale naprawdę cały tydzień słoneczny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Następnym razem poszukamy deszczu, no będzie to...
13: RMF Święta.

0: 27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.
1: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą, poinformował w serwisie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który taki ruch zapowiedział jeszcze przed weekendem. To pokłosie afery z lekarzem bez specjalizacji, który jako koordynator SOR-u w tej placówce, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez Dawida Kacprzyka oddziale politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejki. Służby odblokowały drogę po kolizji dwóch osobówek na autostradzie A4 przy Bielanach Wrocławskich. Oba pasy w kierunku Legnicy są już przejezdne, ale zator między Opolem a Wrocławiem wciąż jest potężny. W tej chwili ma około 15 km. Sytuację pogarsza kumulacja aut, które na wiele godzin utknęły na autostradzie po śmiertelnym wypadku pod Opolem. Pogarsza się też sytuacja na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tam korek między węzłami Północ i Stadion ma już 15 km. Po zderzeniu dwóch osobówek i ciężarówki zablokowane są tam trzy pasy w kierunku A4. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do 17. Naukowcy z Uniwersytetu w Baltimore dokonali przełomowego odkrycia, które wskazuje, że za kontrolę uwagi w mózgu odpowiada inny rejon niż myśleliśmy. Te ważne doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
2: Witam ponownie.
1: Witaj Grzegorzu. Czego się więc dowiadujemy?
2: Badacze zidentyfikowali w mózgach myszy specyficzny obwód neuronów umiejscowiony w pniu mózgu, pierwotnej strukturze obecnej w mózgu wszystkich kręgowców, w tym także ludzi, ptaków czy ryb. Obwód ten blokuje rozpraszające bodźce i umożliwia koncentrację. Dotychczas sądzono, że za selektywną uwagę odpowiada przede wszystkim kora przedczołowa, obszar mózgu szczególnie rozwinięty u ludzi i naczelnych. Nie pozwalało to jednak wyjaśnić, w jaki sposób wiele gatunków zwierząt, które nie mają tak zaawansowanej kory mózgowej, również wykazuje zdolność do skupiania się na istotnych informacjach. Wyniki nowych badań na myszach tłumaczą ten efekt i mogą stanowić pierwszy krok w kierunku opracowania skuteczniejszych terapii zaburzeń uwagi, takich jak choćby ADHD.
1: My o Waszą uwagę prosimy już o 16:00. Na nowe fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę, spokojnego popołudnia życzę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Święta.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Osada Forestia Zawada. Ostatnia szansa na mądry wybór wyjątkowego mieszkania lub bliźniaka w otulinie lasu. Przemyślane projekty w bliskości z naturą. Od 50 metrów kwadratowych z dużym ogrodem lub balkonem. Podwyższona akustyka, pompa ciepła i fotowoltaika. Osiedlowy park, las i plac zabaw. Osada Forestia Zawada. Zarezerwuj teraz z gwarancją odbioru jeszcze w tym roku. Inwestor Property. Deweloper mądrego wyboru. www.inwestorproperty.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu RMF FM i witamy nasz popołudniowy duet. Z nami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszamy.
2: Zatrzymany dziś Dariusz R. z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do winy.
3: Jest podejrzewany o zabicie teścia i ranienie teściowej.
2: Na początek ustalenie reportera RMF FM.
3: Potem najnowsze informacje o sytuacji pogodowej w Małopolsce.
2: Gwałtowne burze dają się we znaki strażakom.
3: Będzie też o filmowej opowieści inspirowanej życiem Grażyny i Jacka Kuroniów.
2: Czterdziestodziewięciolatek z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do zabicia teścia i ranienia teściowej.
3: Po trzydniowych poszukiwaniach, przypominamy, Dariusz R. został dziś zatrzymany w okolicach swojego domu.
2: Z najnowszymi faktami reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witam, Krzysztof.
4: Dzień dobry.
2: Co teraz dzieje się z podejrzewanym o to zabójstwo?
4: Po zatrzymaniu trafił do szpitala. Jak mówią policjanci, był bardzo wycieńczony. Zajmują się nim lekarze. Kiedy tylko dadzą zgodę na przesłuchanie, trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Wiadomo, że mężczyzna nie stawiał oporu zatrzymującym go funkcjonariuszom. Nie miał też przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Wpadł w sąsiedztwie swego domu na porośniętej krzewami łące.
3: A jak wyglądały jego poszukiwania?
4: No, wcześniej poszukiwało go codziennie od 250 do 350 funkcjonariuszy. Skupiali się głównie na zalesionych terenach powiatu jędrzejowskiego. Jak poinformowało szefostwo świętokrzyskiej policji, bardzo pomocne w zatrzymaniu mężczyzny były informacje przekazywane przez okolicznych mieszkańców. Wiadomo też, że w szpitalu udało się już przesłuchać 76-letnią teściową napastnika. Jej stan zdrowia jest ciężki.
3: Straż pożarna wciąż walczy ze skutkami potężnych nawałnic, jakie dziś od południa przechodzą nad Małopolską.
2: Trudna sytuacja m.in. w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
3: Raport reportera RMF FM Pawła Koniecznego teraz w faktach.
2: Pawle, co wydarzyło się w tej miejscowości?
5: Woda, która spływała z wyżej położonych terenów, spowodowała ogromne zlewisko. Skutkiem tego są zalane posesje. Woda naniosła także sporo kamieni oraz gałęzi, które zalegają na drogach. Do Białego Dunajca kierowane są kolejne zastępy straży pożarnej. Skutki ulewy także w niedalekim Poroninie, gdzie woda pojawiła się w okolicy stacji kolejowej i na głównej ulicy miejscowości. Występują tam duże utrudnienia w komunikacji.
3: Tuż po faktach przełączcie się na radio RMF 24.
2: Tam w swoim radiowym gabinecie jest już Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny.
3: Marku, co dzisiaj u ciebie?
6: Witam serdecznie. Dziś koncentruję się na zdrowiu mężczyzn. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czemu żyjemy krócej od płci pięknej. Będą pomysły na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego u panów. Będzie też lista czynników stojących nam na drodze do długowieczności. Serdecznie zapraszam.
2: Zapraszamy. Byli jak Romeo i Julia, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik.
3: Aktor gra główną rolę w filmie Nasza rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji.
2: To opowieść o Grażynie i Jacku Kuroniach.
3: Co cię uwiodło w niej?
7: Że nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu. Uniwersalna opowieść o miłości mężczyzny i kobiety. Uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. Ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie, którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przeciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka.
3: Z aktorem spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Wrócimy do tej rozmowy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 16.30.
3: Fakty z przymrużeniem oka.
2: No, średnio 200 sztuk odzieży każdy z nas ma w swojej szafie.
3: Dużo.
2: Policzyli uczeni w Belgii.
3: To nawet, jak mówiliśmy w faktach, pięciokrotnie więcej niż jeszcze 50 lat temu.
2: No a czy wrażenie pań nadal jest takie samo?
8: Szczerze, tak.
9: Szafa pełna, a pani nie ma co na siebie włożyć?
8: Tak jest.
9: Zdarza się?
8: Tak. Oczywiście, jak każdej kobiecie.
9: Często?
8: Codziennie. Nie wiem, co mam się ubrać.
9: Z czego to wynika?
8: A myślę, z chęci odświeżenia, w ogóle jakiegoś imidżu.
10: Nie pomyślałam wcześniej, co bym chciała ubrać.
8: Nie zdarzało mi się.
11: Oj, zawsze coś mam. Zawsze coś. Najwyżej nieuprasowane jest. Wtedy muszę się zmusić.
3: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM zadeklarowany wróg żelazek Dominik Smaga.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Gdyby tak ta pogoda nam się troszkę uspokoiła, to nie mielibyśmy nic przeciwko. Z tego co widzę, w nocy na termometrach maksymalnie 15 stopni i jeśli popada to na Podkarpaciu i trochę na południu kraju. Jutro w ciągu dnia tych deszczowych chmur, a przede wszystkim burzowych, nie widzę. Będzie natomiast ciepło, nawet upalnie najgoręcej na Podkarpaciu, bo tutaj nawet 28 stopni.
15: Jeśli chodzi o najbliższą noc, gęste mgły na Kielecczyźnie, ale też w Małopolsce, kierowcy, uważajcie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
15: Za chwilę, za momencik, ktoś z was może zostać.
0: Słuchacie stacji RMF Święta.

0: czymkolwiek.
1: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty. Wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Są dwa śledztwa w sprawie głośnej afery wokół warszawskiego szpitala południowego.
2: Chodzi o sprawę młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych.
1: Jedno postępowanie dotyczy wyłudzenia z placówki kwoty znacznych rozmiarów.
2: Drugie ma wyjaśnić kwestię nadzoru nad szpitalem. Więcej o tym w faktach o 17. Uszkodzony gazociąg jest przyczyną ewakuacji mieszkańców ulicy Hubalczyków w Kielcach.
1: Na miejscu pracuje ponad 30 strażaków, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Służbom wciąż nie udało się jeszcze ograniczyć tego wycieku gazu. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma osób poszkodowanych. Przez te akcje są i będą utrudnienia na drodze krajowej 74, która przebiega przez Kielce. To jest trasa między Lublinem a Łodzią. W godzinach szczytu korki są tam teraz jeszcze większe niż zwykle o tej porze.
1: Odcinek S3 Szczecin-Pyrzyce odblokowany.
2: Rolnicy zostali zmuszeni do wycofania się z protestu. Domagali się rozmów z rządem.
1: Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar. Co ustaliłaś?
4: Rolnicy otrzymali pismo, z którego wynika, że ich zgromadzenie zostaje rozwiązane. To oznacza, że nie mogą na razie legalnie prowadzić protestu. Jak przekazał mi Paweł Toporek, rolnik spod Widuchowej, taką decyzję wydał burmistrz Gryfina. Rolnicy zeszli z S3, ale jak zapowiedzieli, będą sądownie odwoływać się od tej decyzji.
2: W faktach kulturalnych RMF FM Nasza Rewolucja.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
5: Dzień dobry.
1: Witamy.
5: 11 listopada Nasza Rewolucja trafi do kin. To film inspirowany historią legendarnych opozycjonistów z czasów PRL. Opowie m.in. o czułej relacji Grażyny i Jacka Kuroniów. Grają ich Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik, a ich filmowego syna gra syn Arka, Jakub.
6: U mnie jako po prostu ojca włącza się zupełnie inny monolog wewnętrzny, czyli zamiast skupić się na moim Jacku, to słucham drugim uchem Kubę mojego, prawdziwego syna, który gra Maćka Kuronia i mówię, o dobrze, ale dobrze, teraz dobrze, oj, dobrze, nie za dużo, za dużo, oj, oj, oj, oj, oj, oj. I tak po prostu mówię, ale dobra, przestań już myśleć o Kubie, skup się na swoim bohaterze, nie da rady.
5: Do naszej rozmowy wrócimy jeszcze dziś w faktach. Autorski musical Panny z Wilka, inspirowany opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmową adaptacją Andrzeja Wajdy. Z 1979 roku powstał na Akademii Muzycznej w Łodzi. Prapremiera spektaklu w reżyserii Jędrzeja Gorskiego pojutrze. Powstanie nowy serial animowany poświęcony znanej na całym świecie Pipi Pończoszance. Nieustraszonej i zabawnej rudowłosej bohaterce powieści Astrid Lindgren. W produkcję zaangażowana jest ta sama firma, która wcześniej przeniosła na ekran postać misia Paddingtona.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie stacji RMF Święta.

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: już 27 czerwca w pubie Fabryka Rowerów w Częstochowie Tour de Rave. Od 21.00 7 DJ-ów, potężna dawka techno i rave'u oraz goście specjalni Liv Wasp i Dramatyszyn. Jeśli kochasz energię do białego rana, musisz tam być. Bilety na kupbilecik.pl i przy wejściu. Tour de Rave 27 czerwca. Pub Fabryka Rowerów. Poleca RMF Max.
1: Merry Christmas, darling, wherever you are.
2: RMF Święta.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: Już 27 czerwca w pubie Fabryka Rowerów w Częstochowie Tour de Rave. Od 21 7 DJ-ów, potężna dawka techno i rave'u oraz goście specjalni Live Wasp i Dramatyszyn. Jeśli kochasz energię do białego rana, musisz tam być. Bilety na kupbilecik.pl i przy wejściu. Tour de Rave 27 czerwca, pub Fabryka Rowerów. Poleca RMF Max.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Na łączach.
2: Posłuchajmy, na zegarach już prawie 17.
1: Prokuratura bada kulisy ogromnych zarobków młodego lekarza w warszawskim szpitalu południowym.
3: Prowadzone są dwa śledztwa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Pałac Prezydencki odpiera zarzuty Wołodymyra Zełenskiego.
3: Chodzi o niedoszłe spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy.
1: W faktach zaglądamy też do szafy.
3: Poszukiwanie ubrań, które nigdy nie zostały założone.
4: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
1: Jest 17. CBA ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w warszawskim szpitalu południowym.
3: Jak już informowaliśmy w faktach, dwa postępowania wszczęła warszawska prokuratura okręgowa.
1: Fakty o 17 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, zacznijmy od pierwszego śledztwa. Co konkretnie ma wyjaśnić?
5: Chodzi o sprawdzenie, czy młody lekarz, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
6: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
5: A grozi za to 10 lat więzienia.
3: A jaki jest przedmiot drugiego śledztwa?
5: Prokuratura zbada, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Sprawdzi rolę szefostwa szpitala i urzędników ratusza nadzorujących jednostkę.
6: Naruszenia przy klasyfikacji pacjentów, w drugiej kolejności zawierania umów, weryfikacji składanych faktur, wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
5: Do przesłuchania są dziesiątki świadków, m.in. prezydent stolicy.
3: To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną, odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
1: Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem.
3: Wcześniej Wołodymyr Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję.
1: Ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie.
3: W Krakowie trwa usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła w południe nad miastem.
1: Doszło do podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami.
7: Syn wjechał w kałużę i niestety auto zostało. Woda do silnika wleciała, no i urwał tutaj całego grilla, nie?
8: To cały czas jeszcze duża kałuża została.
7: No to już teraz mała jest. Było jakieś 4 razy tyle, albo więcej. Zaczęło tak prać deszczem niesamowicie, że no w okamgnieniu zrobiły się kałuże, nie?
9: Widać nawet po patyczkach, jak wylało, nie? Na chodnik. No niestety. Niby remont był drogi, a nic się nie zmieniło.
10: Gdzieś tam jeszcze piwnice pewno też pozalewane w jakichś tam obszarach tutaj, gdzie jest właśnie niżej, bo to najgorsze, gdzie są bloki położone troszkę niżej, to woda się zbierała.
3: Usłyszał w krakowskiej Nowej Hucie reporter RMF FM Paweł Konieczny.
1: W pogodzie nadal niespokojnie. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed burzami, silnym wiatrem i ulewami obowiązuje w całej Polsce.
11: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
1: Co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone.
3: To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzali, czy kupujemy zbyt dużo odzieży.
1: A wy macie w swoich szafach ubrania, których nigdy nie mieliście na sobie?
12: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
13: Zdarza się. I wtedy oddaję.
14: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
13: A myślę, że nie.
15: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
16: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
14: Nigdy nie noszonych?
16: Tak, właśnie.
14: Skąd się tam wzięły?
16: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
14: O, promocja.
16: No, coś takiego właśnie.
14: Kusi, korci.
16: Dokładnie.
14: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
16: No, dokładnie tak jest.
3: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. A w faktach za pół godziny Mundial.
1: I pogodowy alert przed meczem Francja-Irak.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Zastanawiam się, jakie mamy ciśnienie, bo Mateusz przed chwilą powiedziała, zrób kawę. I teraz pytanie, czy Maciej nie dospał
19: tak
18: dziś w nocy?
19: Poproszę.
18: Dobrze, dodałeś, poproszę.
19: Tak.
18: Czy może faktycznie coś z ciśnieniem jest nie tak?
19: Możliwe, że z ciśnieniem, ale jeśli chodzi o temperaturę, to jest bardzo pokaźna. Do 36 stopni osiągną termometry nawet w najbliższy weekend. Znaczy najbliższy, ten, który będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: 4 po 5. To oznacza, że przetrwaliście ten poniedziałek, a było tak.

RMF Święta.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od faktów ku przestrodze.
2: Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin w Giżycku na Mazurach mogła zakończyć się tragedią.
3: Mężczyzna wykonywujący manewry dużą łodzią motorową traci z pokładu kobietę. Ta kobieta wpada do wody. Nieopodal mamy pływający też dużą prędkością skuter wodny. Tutaj naprawdę było o krok od tragedii. Pamiętajcie, brawura to nie odwaga.
1: Przypominał Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Nagranie zobaczycie na naszej stronie rmf24.pl.
1: Pytania o wynagrodzenia dyrektorów szpitali i kondycję polskiej ochrony zdrowia padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
1: Ta rozmowa punktualnie o 18.02.
2: Trójkolorowi bardziej obawiają się kapryśnej pogody niż drużyny przeciwników. To ocena francuskich mediów.
1: Wieczorem na mundialu pojedynek Francja-Irak, przypomina korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Mecz rozpocząć się ma w Filadelfii o godzinie 23 naszego czasu, ale specjaliści podkreślają, że może zostać opóźniony, bo synoptycy zapowiadają tam gwałtowne burze. Według obowiązującego tam prawodawstwa pojedynek piłkarski musi zostać opóźniony o co najmniej pół godziny, jeżeli będą w pobliżu stadionu uderzenia piorunów. Jeżeli chodzi natomiast o iracką drużynę, to przegrała ona w pierwszym meczu rozpoczętych Mistrzostw Świata z Norwegią 1-4, a więc francuska reprezentacja nie powinna mieć dzisiaj według paryskich obserwatorów większych problemów z jej pokonaniem.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM. A zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, ochładza nam się rynek pracy w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące polskiej gospodarki i z nich wynika, że znowu kurczy nam się w Polsce zatrudnienie o niemal 1% w skali roku. Czyli firmy redukują etaty, a równocześnie ograniczają podwyżki pensji, bo w tej chwili średnie tempo wzrostu płac to 5,8%. To jest elementem szerszego zjawiska pokazującego słabość naszej gospodarki, bo dzisiaj GUS podał także dane dotyczące tego, ile pieniędzy wydajemy w sklepach i tu też wzrost tylko o 4,4% w skali roku. Bo widzimy, że słabnie także budowlanka. Po tych danych polski złoty ma się gorzej, przez to euro podrożało do poziomu 4,27. Dolar też mocno w górę, kosztuje 3,73. Za franka płacimy 4,61. Tu także podwyżka. To lekkie przyhamowanie gospodarki przekłada się na oferty na rynku pracy, na pensje, ale też na to, że firmy masowo wyprowadzają się z biurowców, głównie tych starszych.
6: Od 2020 roku z warszawskiego rynku wycofano już ponad 500 000 m² powierzchni biurowej. Dodatkowo ponad 220 000 m² zniknęło z rynków regionalnych.
5: Mówi Dominika Jędrak z zarządzającej biurowcami firmy Colliers. Najwięcej biurowców opustoszało w zeszłym roku, co także pokazuje, że coraz więcej firm przenosi się na pracę zdalną.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Odkryj naj...
1: Kalambury, łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Lubelszczyzny. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Same.
1: Ważne informacje dla kierowców na początek faktów.
0: Po wypadku są problemy na Krajowej 92 na Mazowszu.
1: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku bez polskiego prezydenta.
0: Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
0: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu.
0: W Nowych Osinach, to odcinek Mińsk-Mazowiecki-Kałuszyn, zderzyły się dwa samochody osobowe.
1: I tam jedziecie wahadłowo. Prezydent Karol Nawrocki nie wybiera się do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
0: Poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników. No, tak jak mówię, z uwagi na brak zaproszenia, to jest inicjatywa w pełni rządowa.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek.
0: Wciąż nie wiadomo, czy przyjedzie na nią ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Polska wraz z grupą 11 innych unijnych państw zabiega o utrzymanie po 2030 roku funduszu modernizacyjnego. Jest on finansowany z wpływów z unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla.
1: Z inicjatywy Warszawy 12 krajów wystosowało w tej sprawie apel do Komisji Europejskiej. Dla Polski to szczególnie ważny mechanizm, bo nasz kraj jest jego największym beneficjentem.
0: Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie znaczenie ma ten fundusz?
3: Z pieniędzy tego funduszu finansowane są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację sieci czy magazyny energii. Kraje, które także podpisały się pod listem, takie jak Chorwacja, Węgry czy Grecja, podkreślają, że fundusz jest skutecznym i elastycznym narzędziem wspierającym transformację energetyczną. Kraje obawiają się, że nowe programy dla przemysłu mogą zmniejszyć środki dostępne dla państw przechodzących kosztowną transformację energetyczną. List to forma presji na Komisję Europejską i pojawia się tuż przed planowaną na 15 lipca reformą systemu ETS, którą przedstawi Bruksela.
4: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: W studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
0: Witamy panów.
5: Witam państwa bardzo serdecznie. Radosław Fogiel, poseł PiS-u i wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, jest naszym gościem. Panie pośle,
6: dzień dobry.
5: No nie wiem, od czego zacząć. No generalnie wszyscy ze wszystkimi się kłócą. Prezydent Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy, która w czwartek i piątek odbędzie się w Gdańsku, ustalił portal WP.pl. To kolejna odsłona wojny polsko-polskiej?
6: Z tego, co pisze chyba portal, za zaproszenia odpowiadają premier Tusk i strona ukraińska.
5: Tak, zaproszenia rozsyłali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski.
6: I tu jest tak, nie chcę wygłaszać jakichś definitywnych sądów, nie do końca mając wiedzę, ponieważ istnieje możliwość, że pana prezydenta...
5: Proszę państwa, rzadko zdarza. Polityk, który nie rozkręca inby od razu i nie krzyczy o skandalu, tylko mówi, że nie do końca wie, może to jest kwestia proceduralna, trzeba sprawdzić, tak? To chcę pan powiedzieć.
6: To chcę powiedzieć, że nie wiem, czy te konferencje, bo one się odbywały już wcześniej w Rzymie, w Londynie, czy one nie były na poziomie li tylko rządowym. Oczywiście obecność tam prezydenta Zełenskiego może sugerować poziom prezydencki i wtedy istnieje możliwość, że było to działanie z premedytacją, które miało jakoś tam w Karola Nawrockiego uderzyć, ale nie mam pewności, czekam na informacje z kancelarii prezydenta, bo to też może być tak, że po prostu na przykład, mieliśmy już chyba kiedyś do czynienia z czymś takim, strona rządowa próbowała zasugerować, że Karol Nawrocki został upokorzony, bo gdzieś się nie pojawi, czy gdzieś nie dostał zaproszenia, w sytuacji, kiedy w ogóle tego zaproszenia nigdy miało nie być, bo to nie była ranga prezydencka.
5: Okay. Na tej konferencji będzie Ursula von der Leyen i będzie kanclerz Merz. Nie wiadomo, czy będzie prezydent Zełenski. Powinien przyjechać w tej sytuacji?
6: Jak pan mnie pyta, co powinien zrobić prezydent Zełenski, to miałbym parę pomysłów.
5: Czy pan by wolał, żeby Zełenski przyjechał do Polski na tę konferencję, czy nie?
6: Myślę, że to jest absolutnie wtórne w sytuacji tego, co się dzieje i najpierw braku reakcji na polskie oburzenie po decyzji o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. No a teraz ewidentnie brak jakiejkolwiek refleksji. Ja myślę, że naprawdę najmniej dzisiaj jest ważne to, czy prezydent Zełenski przyleci, czy nie przyleci. No, on zachowuje się w ogóle w ostatnich dniach dość dziwnie. Moim zdaniem dostał dar od losu i prezydenta Nawrockiego te prawie dwa chyba tygodnie między opinią kapituły a decyzją prezydenta.
5: Właśnie,
6: a
5: pan wie, co się działo w te dwa tygodnie, bo strona, są takie informacje, że w tym czasie prezydent Zełenski, strona ukraińska, dostała takie trzy propozycje wycofania się z tego.
6: Czytałem ten artykuł, pisał też o
5: i że nie skorzystali, znaczy była po drugiej stronie twarda
6: no i właśnie o to chodzi. Pisał też rzecznik pana prezydenta, była próba ustalenia jakiegoś kontaktu między prezydentami i prezydent Zełenski się wycofał, czyli wygląda to, że było to rozgrywane na zimno po to, żeby uderzyć w Polskę albo po to, żeby te relacje zepsuć, ale bo zacząłem mówić od przyjazdu. No, kuriozalne jest właśnie nawet to, że prezydent Zełenski tak bardzo unikał bytności w Polsce, że nagle polubił podróżowanie z Mołdawii, bo jego samolot prezydencki latał z Rzeszowa, kiedy gdzieś leciał za granicę.
5: Pan, on po prostu nam pokazuje, wcale was nie potrzebuje. Możecie sobie zamykać lotnisko, to ja polecę z Mołdawii. No.
6: No tylko,
5: bo przecież były takie głosy, żeby mu zamknąć lotnisko i żeby nie...
6: Oczywiście, tylko wydaje mi się, że proszę wybaczyć lekką zgryźliwość, z lotniska w Rzeszowie operują transporty dla Ukrainy niepomiernie ważniejszego sprzętu niż prezydent Zełenski dla jej utrzymania państwowości.
5: Czy pan uważa, że to lotnisko powinniśmy zamknąć i eskalować tę konflikt?
6: Ja uważam, że my jak zawsze w takiej sytuacji należy patrzeć na polski interes. Bez wątpienia. I mówił o tym zresztą prezydent Nawrocki w tym mini-orędziu informującym o odebraniu orderu. Nie zmienia się podstawowy polski interes, to znaczy, żeby Rosja nie wygrała. W związku z tym nie zmienia się nasza strategia bezpieczeństwa. My mamy za chwilę bardzo mocne karty w ręce, bo rozpoczął się formalnie proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
5: Możemy blokować.
6: Żeby jakiś kraj został członkiem Unii Europejskiej, to wszystkie pozostałe kraje muszą zgodzić się jednomyślnie. Jeżeli będziemy mieli rząd, który będzie potrafił asertywnie tą kartą grać, to naprawdę, bez osłabiania możliwości bojowych Ukrainy, co byłoby również sprzeczne z polskim interesem, gdyby Rosjanie mieli wygrać, naprawdę możemy twardą politykę prowadzić.
5: Okej, a czy pan umie wyjaśnić, dlaczego strona ukraińska, wydaje się, że eskaluje? Prezydent Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiego programu Tydzień, zapytany o odebranie mu orderu Orła Białego, mówi tak, to kwestia wyłącznie wyborcza. W Polsce w 27 roku odbędą się wybory, prezydent Nawrocki walczy z Tuskiem o stanowisko premiera dla swojej partii, to ich sprawa wewnętrzna. Jest też to odsyłanie orderu przesyłką kurierską i taki list, też ze złośliwościami. I jest też bardzo dużo wypowiedzi ze strony ukraińskiej, bardzo ostrych. Co ciekawe, oni zachowują wobec Polski absolutną jedność. To znaczy nawet ci politycy, którzy na co dzień nie znoszą Zełenskiego, w tej sprawie mówią jednym głosem, w przeciwieństwie do naszych polityków, którzy oczywiście się wzięli za łby w tej sprawie. Ale chcę pana zapytać, czy pan ma pomysł, odpowiedź, dlaczego Ukraińcy raczej eskalują niż uspokajają nastroje w tej sprawie?
6: To tylko jednym zdaniem o tym tłumaczeniu prezydenta Zełenskiego. Mhm. Jeśli mówi o kwestii wyborczej, to chyba mamy tu do czynienia raczej z mechanizmem
5: projekcji,
6: bo akurat prezydent Karol Nawrocki to dopiero co wygrał wybory i cieszy się dużym poparciem Polaków, w przeciwieństwie do prezydenta Zełenskiego, który dawno żadnych wyborów nie wygrał i poparciem Ukraińców cieszy się dość już umiarkowanym dzisiaj.
5: Dzięki konflikcie z Polską rzeczywiście wydaje się, że ma taki efekt jednoczenia się wokół flagi.
6: No faktycznie. I właśnie, to jest jedna z odpowiedzi, jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego strona ukraińska eskaluje. Bo okej, zgadzamy się obydwaj, że eskaluje, więc tego już w to się już nie zagłębiajmy. Tak, albo to jest czysta kwestia uzysku politycznego, chęci skupienia wokół siebie również tych środowisk nacjonalistycznych. To może być też, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, próba odwrócenia uwagi od skandali korupcyjnych, które jak co nieco uderzające w wentylator rozprzestrzeniają się coraz bardziej.
5: Powinniśmy pana zdaniem, wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych, czysto, cynicznie, bez żadnego wzmożenia, tak naprawdę na zimno, jak my powinniśmy reagować na te zaczepki? Odpowiadać na każdą, czy raczej wyciszać?
6: Moim zdaniem nie ma sensu wdawać się w pyskówki, bo wygląda na to, że to jest to, czego strona ukraińska oczekuje. Wydaje się, że to jest próba sprowadzenia całej kwestii do jakiegoś tam sporu między dwoma państwami czy politykami dwóch stron, a tu nie ma równości. No, z jednej strony jest po prostu mord na Polakach, ludobójczy mord na Polakach i kwestia naszej dumy narodowej i odpowiedzialności wobec tych, którzy zostali zamordowani. Z drugiej strony jest niestety mała ukraińska polityka, tak to jeszcze wygląda. Bo dokończę tylko to zdanie, bo właśnie, to może być też kwestia próby przekierowania uwagi opinii publicznej ze skandali z Jermakiem zresztą, ale to też może być coś większego. To może być kwestia, że prezydent Zełenski już dzisiaj widzi, że nie uda mu się jakichś bardzo korzystnych warunków po zakończeniu konfliktu uzyskać. Trzeba szukać kozła ofiarnego. Węgry odpadły.
5: I rozumiem, że wjeżdża Polska jako kozioł ofiarny. Radosław Fogiel jest naszym gościem. Druga część rozmowy w naszych mediach społecznościowych. Żegnamy teraz słuchaczy RMF FM. Zapraszamy do RMF 24 na YouTube'a i w różne inne miejsca. Porozmawiamy m.in. o aferze salonikowej. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Zaraz się okaże, co tam u was. Gorąca sekretarka już wie, już się do nas uśmiecha i zdaje się, że za chwilę...
4: RMF Święta.
8: It's

0: Kalambury, łatwe hasło.
1: Ostatnio też tak mówiłaś.
2: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
0: Dobra, pokazuję.
2: Słońce?
1: Dom?
2: Ciepło?
0: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Po nawałnicy, jaka przeszła nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane zostały niektóre ulice, serwerownia Huty Stalowa Wola oraz pomieszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o ostrożność.
3: Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Nie ma sensu wdawać się w peskówki z Ukrainą. Oni tylko na to liczą.
3: Przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
4: To jest próba sprowadzenia całej kwestii do jakiegoś tam sporu między dwoma państwami czy politykami dwóch stron, a tu nie ma równości. No, z jednej strony jest po prostu mord na Polakach, ludobójczy mord na Polakach i kwestia naszej dumy narodowej i odpowiedzialności wobec tych, którzy zostali zamordowani. A z drugiej strony jest niestety mała ukraińska polityka.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Kosmiczny teleskop Jamesa Webba ujawnia sensacyjne szczegóły pochodzenia i składu chemicznego komety 3i Atlas.
1: Analizy wskazują, że ten trzeci w historii potwierdzony obiekt tego typu, który przybył do nas spoza Układu Słonecznego, mógł powstać w niezwykle zimnym otoczeniu nawet 10-12 miliardów lat temu.
3: Piszemy o tym na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Święta.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Nowe okulary to tylko w Centrum Oka w Lęborku, który oferuje największy wybór opraw, rabaty do minus 50% na szkła progresywne do korekcji wzroku lub bezpłatne badanie przy zakupie szkieł i opraw. Sam decydujesz. Widzimy się. Lęborg, Niepodległości 1. www.centrumoka.lęborg.pl. Szkła progresywne są wyrobami medycznymi służącymi do korygowania wad wzroku. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest firma handlowa KEJ. Lista producentów dostępna na stronie internetowej.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Rychał, dziękujemy wam za dziś. A w studiu ponownie Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Witamy.
2: Zapraszamy. Spór z Polską przykrywką dla afery korupcyjnej na Ukrainie.
3: Radosław Fogiel z PiS-u w RMF FM komentuje kryzys na linii Warszawa-Kijów.
2: Na obwodnicy Trójmiasta działa odcinkowy pomiar prędkości.
3: Czy kierowcy zdejmują nogę z gazu?
2: Sprawdzał to reporter RMF FM.
3: Argentyna rozpoczyna piłkarskie starcie z Austrią.
2: Leo Messi liczy na strzelecki rekord.
3: Ukraińcy eskalują spór z Polską, ponieważ być może w ten sposób próbują przykryć skandal korupcyjny dotyczący ludzi bliskich.

0: prezydentowi Zełenskiemu.
1: Tak mówił Radosław Fogiel w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wskazał też na drugą opcję.
2: To też może być coś większego. To może być kwestia, że prezydent Zełenski już dzisiaj widzi, że nie uda mu się jakichś bardzo korzystnych warunków po zakończeniu konfliktu uzyskać. Trzeba szukać kozła ofiarnego. Węgry odpadły.
3: I rozumiem, że wjeżdża Polska jako kozioł ofiarny.
0: Radosław Fogiel przekonywał też, że Polska ma mocne karty w ręce.
2: Rozpoczął się formalnie proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
3: Możemy blokować.
2: Żeby jakiś kraj został członkiem Unii Europejskiej, to wszystkie pozostałe kraje muszą zgodzić się jednomyślnie. Jeżeli będziemy mieli rząd, który będzie potrafił asertywnie tą kartą grać, to naprawdę, bez osłabiania możliwości bojowych Ukrainy, co byłoby również sprzeczne z polskim interesem, gdyby Rosjanie mieli wygrać, naprawdę możemy twardą politykę prowadzić.
1: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego jest na rmf24.pl.
0: Prawie 500 strażackich interwencji po nawałnicach w Małopolsce.
1: Dużo pracy strażacy mają w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim, gdzie woda spływająca z gór utworzyła ogromne zlewisko. To skutkowało zalaniem wielu posesji.
0: W Białym Dunajcu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, co tam się teraz dzieje?
4: Wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. W związku z tym na niemałe utrudnienia muszą przygotować się jadący krajową 47 z Nowego Targu do Zakopanego. Ratownicy usuwają także szlam z jezdni i udrażniają dojazdy do budynków, co wiąże się z chwilą zatrzymywaniem ruchu samochodów. W związku z dzisiejszą sytuacją hydrologiczną wojewoda Małopolski zwołał na 20.30 posiedzenie sztabu kryzysowego. Z Białego Dunajca Paweł Konieczny.
0: 4,5 kilometra ma nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta.
1: Oficjalnie urządzenia pomiędzy Matarnią a Owczarnią ruszyły w piątek.
0: Dziś trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski sprawdzał, czy ma to wpływ na ruch.
1: Co mówią kierowcy?
5: Przyznają, że różnicę już da się odczuć. Średnia prędkość pomiędzy tymi miejscami nie może być wyższa niż 120 km na godzinę, a jak dziś usłyszałem, niestety wcześniej zdarzało się, że niektórzy kierowcy ignorowali te ograniczenia.
6: Jadę w granicach 120, ale śmigają je tak, jakby mieli ze 160.
7: Przeważnie w takich godzinach, no to jest duże natężenie ruchu, więc tak naprawdę ludzie jadą i tak jeden za drugim, nie? Ale zdarzy się jakaś osoba, która będzie chciała jechać szybciej i komuś usiądzie na zderzak.
8: Te korki, które były spowodowane właśnie wypadkami w tym miejscu, powodowały, że po prostu ta obwodnica stała, a teraz jednak pilnują prędkości i wydaje mi się, że jest lepiej.
5: To głos kierowców z Gdańska. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta ma ruszyć pomiędzy Karczemkami a Szydłukami do końca czerwca. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
9: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Na stadionie w Arlington w stanie Teksas swój drugi mecz na Mundialu rozpoczynają Argentyńczycy.
0: Mistrzowie świata już grają z Austrią. Oba zespoły wygrały swoje pierwsze mecze.
1: To spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
0: Tak jest, witamy. Dobry wieczór, Wojtku. Wszystkie oczy oczywiście zwrócone na Leo Messiego.
10: No, bez wątpienia. Wszystko dlatego, że jeżeli kapitan reprezentacji Argentyny zdobędzie dziś bramkę, stanie się najskuteczniejszym piłkarzem w historii Mundiali. Do tej pory ma na koncie 16 goli, tyle samo co Miroslav Klose. Messi oczywiście jest w wyjściowej jedenastce, mecz rozpoczął, a mistrzowie świata są zdecydowanymi faworytami tego meczu. Oczywiście, jeśli chodzi o Messiego, to prawdopodobnie mają najlepszego zawodnika, jaki kiedykolwiek istniał, a my musimy pokazać, że jesteśmy jedną z lepszych drużyn na tym mundialu. Mówił przed meczem Ralf Rangnick, selekcjoner reprezentacji Austrii. Jak na razie Argentyńczycy raz strzelali na bramkę Austriaków niecelnie i w trzeciej minucie jest remis 0-0.
1: Jeszcze więcej informacji ze świata sportu w mistrzowskich faktach sportowych w RMF FM.
0: Ich pierwsze dziś wieczorne wydanie o 20.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Pojawił się taki bardzo charakterystyczny przebój. Tura, tita, papapara.
12: Mateusz zaintonował.
13: RMF Święta.

0: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych, prezentację ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchangliwice.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Pepco.

Nowe okulary to tylko w Centrum Oka w Lęborku, który oferuje największy wybór opraw, rabaty do minus 50% na szkła progresywne do korekcji wzroku lub bezpłatne badanie przy zakupie szkieł i opraw. Sam decydujesz. Widzimy się. Lęborg, Niepodległości 1. www.centrumoka.lęborg.pl. Szkła progresywne są wyrobami medycznymi służącymi do korygowania wad wzroku. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest firma handlowa KEJ. Lista producentów dostępna na stronie internetowej.

0: co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawiają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Jesteśmy, zapraszamy. Na początek ważne doniesienia z polskich tras.
3: Do tragicznego wypadku doszło na drodze ekspresowej S3 w Lubuskiem.
2: W faktach również raport z powiatu tatrzańskiego po przejściu nawałnicy.
4: Mniej więcej niż 15-20 minut. No i takie szkody, jak pan widzi, tutaj nas spowodowało.
3: Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata.
2: Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
3: Tragiczny wypadek na trasie S3 w pobliżu Raculi w Lubuskiem.
2: Chodzi o odcinek między węzłami Zielona Góra Południe i Niedorac.
3: Tam zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką, zginęła jedna osoba.
2: Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazd.
3: Uważajcie też na dwójce w Wielkopolsce między Nowym Tomyślem a Bukiem.
2: Wyciągana jest tam ciężarówka i na czas prowadzenia tej akcji zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
3: Polak 20 lat temu skazany w Niemczech na dożywocie opuścił zakład karny w Rzeszowie.
2: Piotr Pytel, który od 2009 roku odbywał w Polsce karę za zabójstwo, po decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o przerwie w odbywaniu kary, wyszedł na wolność.
3: I tam czekać będzie na zakończenie postępowania ułaskawieniowego.
2: Ostateczna decyzja.

0: Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta.
1: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
0: Powódź błyskawiczna w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
2: Doszło tam do oberwania chmury.
3: Tutaj myśmy mieli całą ulicę zalaną. Na domu, podwórku też było pełno ulicy, bo to od góry, od głównej drogi.
4: Tu widzisz pan, tam jest taki mały potok,
5: gdzie ta bariera jest.
4: Tak? Z tego potoku tutaj przyszła taka nawałnica, myślę, że ona trwa nie więcej niż 15-20 minut. No i takie szkody, jak pan widzi, tutaj nas spowodowała. Tutaj na razie czekamy na koparkę, bo ma przyjechać, bo musimy to wywieźć. No bo jeżeli nie wywieziemy, no to wie pan, co może się stać. No tutaj też ten materiał jest, jakby to powiedzieć, no jutro może być już trochę gorzej, bo mogą się pojawić jakieś, no,
6: bardziej,
4: robactwo.
6: Tutaj tak na odcinku 3-4 kilometrów minie, no to tak, takie spustoszenie narobił. W 97 roku to tak wyglądało, jak była ta powódź, a teraz to, no ale teraz to trwało 20 minut, no. I wszystko z tych okolic, z tych górek, pagórków, wszystko się zlało tutaj, no, zrobiło, co zrobiło.
0: Usłyszał od mieszkańców Białego Dunajca nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Zobaczcie filmy. Mamy je na rmf24.pl.
0: Mega lotnisko w Baranowie na Mazowszu, kiedyś nazywane centralnym portem komunikacyjnym, już na starcie obsłuży więcej pasażerów niż wcześniej zapowiadano.
2: Taka deklaracja padła dziś podczas podpisania umowy na budowę fundamentów pod terminal portu.
0: W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Michale, czy zwiększenie przepustowości lotniska nie wpłynie na opóźnienie prac?
7: Nie. Dziś takie zapewnienie usłyszałem kilkakrotnie i to z kilku ust. Mówili o tym i minister infrastruktury Dariusz Klimczak i nowy pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepsza. Prace ruszą we wrześniu, wtedy zostaną wbite w ziemię pierwsze pale, w sumie będzie ich 8 tysięcy, mają wzmacniać podłoże. Lotnisko będzie otwarte za 6 lat, terminal od razu ma być budowany na 44 miliony pasażerów, a nie jak do tej pory zapowiadano na 34 miliony. Wiadomo też, że sukcesywnie wygaszana będzie działalność lotniska Chopina w Warszawie.
8: Na tym samym terenie i w ramach tak zwanego catchment area nie mogą dwa tej samej funkcji pełniące lotniska funkcjonować.
7: Tłumaczy Filip Czernicki, prezes spółki CPK. Przed otwarciem lotniska drogowce poszerzą A2 między Warszawą a Łodzią. Te prace ruszą już w te wakacje. Do tego będzie szersza obwodnica Mazowsza i dojdą szybkie pociągi z Warszawy i Łodzi prosto na lotnisko.
0: U nas za chwilę mistrzowskie fakty sportowe.
2: Nowe fakty w RMF FM o 21:00 przekaże Katarzyna Podraza.
0: A my dobrego wieczoru wam życzymy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Na pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
0: Witamy.
10: Leo Messi, najskuteczniejszym strzelcem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Kapitan reprezentacji Argentyny zdobył 17. bramkę w historii swoich występów na mundialach i wyprzedził w klasyfikacji strzelców wszechczasów Mirosława Kloze. Argentyna po 45 minutach gry w swoim drugim meczu fazy grupowej prowadzi 1-0 z reprezentacją Austrii. Mecz dla Messiego rozpoczął się nie najlepiej, to delikatnie mówiąc, bo w 9 minucie Argentyńczyk nie trafił z rzutu karnego, a to rzadko się naprawdę zdarza. Za chwilę początek drugiej części meczu Argentyna-Austria. Mundial zakończył się już dla środkowego obrońcy reprezentacji Niemiec Nico Schlotterbecka. Piłkarz Borussii Dortmund w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej nabawił się kontuzji więzadła stawu skokowego. Z tego powodu nie dokończył też spotkania. Obrońca niemieckiej kadry będzie z powodu urazu pauzował przez kilka najbliższych miesięcy. Zostawiamy boiska Mundialu i przenosimy się na trawiaste korty. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Polka przegrała z Japonką Naomi Osaką 4-6, 1-6, a jutro do Londynu leci Kamil Majchrzak. Nasz tenisista będzie miał kilka dni, by przygotować się do wielkoszlemowego Wimbledonu.
11: Będziemy mieć 6 dni, więc mamy już wszystko zaplanowane łącznie z treningami, z tym co, kiedy i jak będziemy robić, więc czekamy jedynie oczywiście na to, czy mecz będzie w poniedziałek, czy wtorek.
10: Mówił Kamil Majchrzak. Wśród panów na Wimbledonie wystąpi też Hubert Hurkacz, a w turnieju pań zagrają 4 Polki. Iga Świątek rozstawiona z trójką, z 20 rozstawiona będzie Maja Chwalińska, a zagrają również Magdalena Fręch i Magdalinet.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Poplista Plus i nowy przebój.
13: RMF Święta.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym.

Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: long boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Does it'll talk and we'll go for
1: it. Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, zapraszam. To był pracowity poniedziałek dla małopolskich strażaków. Posłuchajcie, gdzie po nawałnicach było najwięcej szkód. Sprawdzimy także, na co dokładnie trafią fundusze na zbrojenia z unijnych pożyczek. Będzie też sensacyjne odkrycie brytyjskich archeologów. Chodzi o starszą wersję Stonehenge. A w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM mecz Argentyna-Austria. Ponad 450 zgłoszeń zanotowali małopolscy strażacy po dzisiejszych nawałnicach. Najwięcej pracy było w Krakowie oraz w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim, mówił w internetowym radiu RMF24 Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
4: Tylko w Krakowie ponad 300 interwencji strażaków, gdzie były połamane gałęzie, drzewa, które spadły na samochody, na drogi dojazdowe, ulice, chodniki. Również mieliśmy pompowania wody ze szpitali, chociaż żeby w jednym ze krakowskich szpitali taka interwencja była, czy też posesji garaży podziemnych. I na tym głównie skupialiśmy się. Natomiast takie bardzo charakterystyczne zdarzenie i bardzo wyglądające na niebezpieczne było w Białym Dunajcu. Mhm. Kilkanaście domów podtopionych. Tam czasowo też była nieprzejezdna droga krajowa 47.
3: Zdjęcia i filmy z Białego Dunajca po przejściu nawałnicy mamy na rmf24.pl. Ponad 23 miliardy złotych. Tyle środków z umów na zbrojenia zostało refinansowanych w ramach programu SAFE, dowiedział się dziennikarz RMF FM. 12 umów zmieniło źródło finansowania z budżetu państwa na pożyczkę z unijnych środków. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Igorze, 23 miliardy złotych. Co stanie się z tymi pieniędzmi?
5: Na razie nie wiadomo. Środki znalazły się w zawieszeniu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji. Jak się dowiedziałem, trwają analizy, na co można przeznaczyć pieniądze. Część z 23 miliardów złotych może trafić do innych resortów, spraw wewnętrznych i administracji, a także infrastruktury. Decyzje mają zapaść, jak przekonuje MON, w najbliższym czasie. 23 miliardy złotych to pula, która powstała po zawarciu 12 aneksów do zamówień w sektorze zbrojeniowym.

0: polegają na zmianie źródła finansowania na unijne środki z programu SAFE. To m.in. umowy na pozyskanie amunicji artyleryjskiej, dostawę 80 transporterów Rosomak, czy też na wojskowe Jelcze.
1: Po tygodniu od zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wciąż nie doszło do spotkania Karola Nawrockiego z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent miał przekazać Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi uzgodnione z prezydentem Trumpem informacje na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, spotkania nie było, bo obaj panowie są zabiegani.
2: Żadnego zaproszenia dotąd nie było. Usłyszałem jeszcze dziś w MONIE, a informacja, że do spotkania, które miało się odbyć po powrocie prezydenta z USA, wciąż nie doszło, powtarza się już codziennie od tygodnia. W środę wracając z USA, Karol Nawrocki od razu pojechał na ćwiczenia Dzielny Dzik w Orzyszu. W czwartek wicepremier Kosiniak-Kamysz spotykał się w Brukseli z szefem Pentagonu. W piątek prezydent miał galę agroligi, a minister nominacje. I także dziś minister był na Śląsku, a prezydent brał udział w konferencji na temat demografii. Kiedy skończył, Władysław Kosiniak-Kamysz wylatywał akurat na 2 dni do Hiszpanii. A kiedy wróci, Karol Nawrocki będzie z kolei w Turcji, a jak i on wróci do kraju, to szef MONU zacznie wizytę w Budapeszcie i tak dalej. Już drugi tydzień dwie osoby kluczowe dla obronności kraju mogą ze sobą rozmawiać tylko zdalnie.
3: Sensacyjne odkrycie archeologiczne w faktach RMF FM.
1: Dokonali go brytyjscy uczeni w pobliżu słynnego kręgu Stonehenge. Znaleźli ślady konstrukcji jeszcze starszej od neolitycznych głazów. Więcej o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Na pierwszy rzut oka to niewiele. Dwie dziury w ziemi, w których stały niegdyś drewniane słupy. Ale najnowsze analizy astronomiczne potwierdziły, że linie wyznaczane przez nie idealnie pokrywały się ze Słońcem podczas letniego i zimowego przesilenia. Dokładnie tak samo jak w Stonehenge. To najnowsze znalezisko pochodzi sprzed 5000 lat, co oznacza, że jest o 500 lat starsze od słynnego kamiennego kręgu. Zdaniem badaczy mogła to być osada lub miejsce sezonowych zgromadzeń dla ludzi, którzy później wznieśli Stonehenge.
1: Dziękujemy za te relacje i przed sportem polecamy kolejne fakty RMF FM o 22:00. W nich wrócimy na plan filmowy naszej rewolucji.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mecz Argentyny z Austrią otwiera kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe.

coś. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie?
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Tak jest, zapraszam. Na początek tragiczny wypadek w katowickiej kopalni. Posłuchajcie, co ustaliła dziennikarka RMF FM. Będzie też temat cyfrowego uzależnienia wśród Polaków. Dowiecie się, co radzą eksperci. A przed mistrzowskimi faktami sportowymi wrócimy na plan filmowy naszej rewolucji.
3: Mają zobaczyć historię, która ich zabierze ze sobą.
2: Śmiertelny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Zginął 45-letni górnik. Od razu łączymy się ze śląską reporterką RMF FM. Na linii Anna Kropaczek. Aniu, co wiadomo o okolicznościach tej tragedii?
4: Do wypadku pod ziemią doszło przed 19. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, 45-letni górnik pracował w przodku chodnika przy wierceniu otworów strzałowych. Został przygnieciony kamienną bryłą. Mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł.
2: Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 92 w Wielkopolskim Kole. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana.
5: Podsumowanie dnia w RMF FM.
2: Były policjant Dariusz R. ścigany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej zatrzymane przez kieleckich funkcjonariuszy. Mężczyzna wpadł w Mierzawie w Świętokrzyskiem, niedaleko swego miejsca zamieszkania. Po zatrzymaniu przyznał się do zabójstwa. Więcej szczegółów ma dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
6: Od trzech dni około 300 policjantów szukało 49-latka, głównie w powiecie jędrzejowskim, gdzie mieszkał. Jak podkreśla szef świętokrzyskich policjantów Zbigniew Nowak, podejrzanego udało się zatrzymać między innymi na podstawie zgłoszeń, które przekazywali funkcjonariuszom okoliczni mieszkańcy.
7: W niedalekiej odległości od miejsca jego zamieszkania była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego i telefonów numeru 112.
6: Podczas zatrzymania Dariusz R. nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych narzędzi. Jak dodają policjanci, był bardzo wycieńczony, trafił na badania do szpitala. Noc spędzi w izolacji pod strażą, przesłuchanie i postawienie zarzutu zaplanowano na jutro.
2: Uzależnienie od nowych technologii to coraz częstszy problem wśród Polaków. Taki jest wniosek z opublikowanego dzisiaj raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Z jego autorami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kto najczęściej uzależnia się od nowych technologii?
8: To są młodzi dorośli, czyli 18- i 19-latkowie. Oni korzystają z nowych technologii, czyli przede wszystkim z internetu w smartfonach w sposób niebezpieczny, czyli po prostu za długo, podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
9: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie scrollowaniu wydłużyła.

0: Właśnie z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
1: Jeśli pojawia się taki problem, eksperci radzą tu, żeby szukać bezpłatnego wsparcia w centrach zdrowia psychicznego albo w poradniach leczenia uzależnień. Z drugiej strony nowy raport pokazuje, że maleje liczba osób w Polsce sięgających po alkohol, przybywa za to właśnie uzależnień behawioralnych od telefonu, a także na przykład od hazardu.
2: To uniwersalna opowieść o miłości, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik. Aktor zagrał legendę opozycji z czasów PRL w filmie Nasza Rewolucja. Produkcja opowie o czułej relacji Jacka Kuronia i jego żony Grażyny.
3: Ludzi interesuje krwista, prawdziwa, emocjonalna opowieść o prawdziwych ludziach. Mają zobaczyć historię, która ich zabierze ze sobą. Nie interesuje ich opozycja, nie interesuje ich okrągły stół, czerwcowe wybory. Nie, interesują ich emocje.
2: Pełną emocji rozmowę Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Arkadiuszem Jakubikiem znajdziecie na rmf24.pl, a film w kinach w listopadzie. Polecamy jak zawsze nasze poranne publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie były ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. Z kolei 2 minuty po 8:00 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i ministra aktywów Wojciecha Balczuna. I wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Argentyna z drugim mundialowym zwycięstwem. Mistrzowie świata po 2 golach Messiego pokonali 2-0 Austrię. Messi został rekordzistą pod względem goli zdobytych na Mistrzostwach Świata. Ma już ich 18, a Argentyna nie jest pewna awansu do fazy pucharowej. A już za niespełna godzinę początek kolejnego mundialowego starcia. Naszpikowana gwiazdami Francja będzie zdecydowanym faworytem w starciu z Iranem. Wicemistrzowie świata nie powinni mieć problemu w spotkaniu z tym rywalem, zaznacza trener piłkarski Robert Kolendowicz.
7: Francja to nie tylko Mbappe, bo ta siła rażenia, siła ofensywna jest niesamowita, ale ja czekam na tą dalszą fazę turnieju i wtedy chcę zobaczyć, jak te gwiazdy mocno świecą.
6: Problemem może być dzisiaj jednak pogoda w Filadelfii, gdzie mecz będzie rozgrywany. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, no i z tego powodu spotkanie może być nawet przerwane. A o 2:00 w nocy polskiego czasu ciekawie zapowiadające się starcie Norwegów z Senegalem. Zespół z Europy w pierwszym meczu pewnie pokonał 4-1 Irak. Reprezentacja z Argentyny, reprezentacja z Afryki przegrała zaś 1-3 z Francją, a o 5:00 nad ranem starcie debiutującej na mundialu Jordanii z Algierią. Polscy siatkarze w ostatnich dniach w Spale przygotowywali się do kolejnego turnieju Ligi Narodów, który już od środy w Prizero Arenie w Gliwicach. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Po treningach był też czas na śledzenie mundialowych wydarzeń i mimo wpadki w pierwszym meczu reprezentacji Hiszpanii, libero naszej siatkarskiej kadry Jakub Popiwczak stawia ich w gronie faworytów do Mistrzostwa Świata.
8: Lamine Yamal, od niego wszystko się tam, myślę, zaczyna i kończy w tej reprezentacji. Dla mnie Portugalia chyba, może Francuzi, którzy są też ogromnym gwiazdozbiorem. Zobaczymy.
6: Mówił Popiwczak, no a pierwszym rywalem polskich siatkarzy w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach będzie w środę Belgia.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Poplista Plus i Dua Lipa, ślubna klasyczna.
10: Słuchacie stacji RMF Święta.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Ogromne zarobki Dawida Kasprzyka pod lupą warszawskiej izby lekarskiej. Młody medyk miał pracować w trzech placówkach średnio 11 godzin dziennie. To on będzie najpewniej premierem Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, kim jest Andy Burnham. W faktach także gdyńskie Śródmieście na drodze do UNESCO.
3: To jest niesamowita jakość rzemiosła.
2: Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień lekarza Dawida Kasprzyka. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w trzech placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy rządowej partii mieli być przyjmowani poza kolejką.
4: Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zobowiązali pana doktora Dawida Kasprzyka do złożenia wyjaśnień. Jak do tego doszło, jakie są okoliczności, jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe.
5: Czy lekarz Dawid Kasprzyk wycofał się na tym etapie już z Okręgowej Izby Lekarskiej?
4: Pan doktor złożył taką prośbę właśnie o zawieszenie, o rezygnację, natomiast ona musi być rozpatrzona przez cały organ i dlatego to wezwanie o złożenie wyjaśnień przez pana doktora.
2: Z rzeczniczką Naczelnej Izby Lekarskiej Iwoną Kanią rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzisiaj stołeczny ratusz powołał nową, odpolitycznioną Radę Nadzorczą Warszawskiego Szpitala Południowego, a prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące tej placówki. Jedno dotyczy oszustwa na kwotę ponad 0,5 miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Pod Wrocławiem powstanie gigantyczna inwestycja. Tajwańczycy wybudują w Miękni park technologiczny za miliardy. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone podczas targów Taiwan Expo 2026 w Warszawie. Informacje na ten temat zebrała nasza dolnośląska reporterka. Martyno, co to oznacza dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej?
6: Na pewno dużo miejsc pracy. W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern TIMA zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
2: Po miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się dziś do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jego następca będzie 7. brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
7: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który dziś zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham.

0: Prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie partii pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
1: I jeszcze jedna informacja z Wielkiej Brytanii. Rafał Wiśniewski, były dyrektor generalny służby zagranicznej, pokieruje ambasadą RP w Londynie. Dyplomata został tymczasowym chargé d'affaires, zastępując Jerzego Boczkowskiego. Wcześniej Wiśniewski był ambasadorem w Budapeszcie i w Kopenhadze i jak mówiliśmy, pracował też dwukrotnie jako dyrektor generalny służby zagranicznej.
2: Te fakty robią wrażenie.
1: Gdynia stara się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Chodzi o modernistyczne Śródmieście, obchodzące w tym roku setne urodziny miasta. Jak podkreśla Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, o wyjątkowości tutejszego modernizmu decydują nie tylko charakterystyczne fasady budynków. Równie ważne są rozwiązania ukryte wewnątrz.
3: Jesteśmy w środku i słońce, duże przestrzenie.
4: Tak, proszę zwrócić uwagę, że klatki naprawdę są znakomicie doświetlone, tak? I przypominają troszkę takie, no, jak jakieś wnętrza katedr, tak? I jak szczególnie światło wpada, więc naprawdę zdjęcia można zrobić przecudne.
3: Gdynia szybko powstawała, to skąd oni mieli czas, żeby budować tak pięknie, tak z duszą te klatki?
4: Tak, to jest kolejna zagadka, bo oczywiście z jednej strony to jest niesamowita jakość rzemiosła i firm, które tutaj były. Gdynia dbała nie tylko o napływ tych architektów najzdolniejszych, czy jednych z najzdolniejszych, ale również dbała o to, żeby tutaj najnowsze te jakby technologie do Gdyni przyciągać.
1: Z Jackiem Debisem z Agencji Rozwoju Gdyni rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Czy uda się wpisać gdyński modernizm na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Dowiemy się w lipcu. A dużo wcześniej kolejne fakty RMF FM. O północy sprawdzimy, czy pensje Polaków rosną i jakie są wyniki meczu Francji z Irakiem. To spotkanie właśnie się rozpoczęło. Bądźcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Poplista Plus i nowa Marilyn Monroe, namiot gwiazdorski.
6: RMF Święta.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na WSZIP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na wszip.edu.pl.
3: Time to level up!

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych. Prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchangliwice.pl.
1: W święta. Czas na fakty RMF FM.
2: Dajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Nie było ich przy nas, my też możemy im tak powiedzieć. Donald Trump znów krytykuje Europę za brak wsparcia w wojnie z Iranem. O uwagę prosimy kierowców na Podkarpaciu. Problemy dla Was na A4. W tych faktach sprawdzimy także, czy pensje Polaków rosną, a dla kibiców piłkarskich doniesienia z mundialu i wyniki meczu Francja-Irak. Donald Trump ponownie krytykuje kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie Donald Trump zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, lecz zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcję. Nie było ich przy nas, kraje europejskie powiedziały nam, że nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. W ten sposób Donald Trump odpowiedział w gabinecie owalnym na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO w Białym Domu oraz o zapowiadany przez szefa Pentagonu przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Zmotoryzowani, jeśli podróżujecie podkarpackim odcinkiem A4, to przygotujcie się na utrudnienia. Między węzłami Dębica Zachód, Tarnów Centrum zapaliło się auto osobowe. Jezdnia w kierunku Krakowa zablokowana. Groźny czad nie tylko w sezonie grzewczym. Około 30 osób podtruło się tlenkiem węgla w ostatnich dniach w Śląskiem. Od piątku strażacy odnotowali ponad 700 interwencji z tym związanych. W wielu przypadkach mieszkańcy na szczęście mieli czujniki czadu.
4: Można powiedzieć, że czujka powiadomiła lokatorów o niebezpiecznym stężeniu tlenku węgla.
5: Dlaczego latem również dochodzi do takich zdarzeń?
4: W momencie, gdy na zewnątrz są bardzo wysokie temperatury, bardzo mocno nagrzewa się dachy, przewody i kominy. Występuje tak zwana poduszka powietrzna, czyli brak jest ciągu. Spaliny zamiast iść na zewnątrz cofają się z powrotem do urządzeń. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku, kiedy mamy złą wentylację w mieszkaniach, czyli na przykład w pomieszczeniu łazienki, gdzie są przepływowe podgrzewacze wody, bo tutaj też była bardzo dużo takich przypadków.
3: Z brygadier Anetą Gołębiowską, rzeczniczką Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem oraz 800 kg rozpuszczalników było składowanych w magazynie firmy chemicznej we Włocławku, w którym wybuchł pożar. Ogień objął wczoraj halę o powierzchni 400 metrów kwadratowych.
6: Od czego się zaczął ten pożar?
7: Trudno nam powiedzieć o przyczynach, no to akurat jest czas, w którym pracownicy przychodzą do pracy. Pracownicy w biurze już byli, natomiast no jeszcze nie mamy jeszcze ustalonej przyczyny. Pewnie przyczyną tam paru godzin będziemy nad tą przyczyną pracować i jakoś wstępnie tą informację podamy.
3: Mówi reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
8: Fakty i pieniądze w RMF FM.
3: 9173 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w maju. To statystyczna średnia, którą wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Czy takie dane oznaczają, że pensje teoretycznie rosną? To sprawdzał dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
9: O 5,8% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w skali roku. Oczywiście niemal 9200 zł brutto to kwota mocno zawyżona przez najlepiej zarabiających, na przykład prezesów dużych firm. Oni też są tu wliczani. Nadal mamy ochłodzenie na rynku pracy. W porównaniu na przykład z odczytami z zeszłego roku tempo podwyżek spadło.
10: Te powody, dla których konsumenci, pracownicy mieliby chodzić do swoich pracodawców o podwyżki, jest po prostu nieuzasadniony.
9: Nieuzasadniony oczywiście w oczach szefów, bo inflacja stabilizuje się. Jak dodaje główny ekonomista Velobanku Piotr Arak, w kolejnych miesiącach nie spodziewajmy się przyspieszenia wzrostu płac. Dla tempa podwyżek istotna jest płaca minimalna, a nic nie wskazuje na to, by w tym roku miała mocno pójść w górę.
3: I na koniec zaglądamy jeszcze na mundial. W meczu grupowym piłkarskich mistrzostw świata przeciwko Irakowi Kylian Mbappé wystąpił po raz setny w reprezentacji.

0: reprezentacji Francji. Jest 10. piłkarzem trójkolorowych, który osiągnął tę granicę. Mbappé jest też rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w narodowych barwach. W zakończonej wynikiem 1-0 pierwszej połowie meczu z Irakiem w Filadelfii uświetnił swój jubileusz, strzelając 59. gola dla Francji. Do tego spotkania Francja-Irak wrócimy oczywiście w kolejnych faktach RMF FM. Zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Filadelfia, tam rozgrywany jest ten mecz i właśnie w Filadelfii burza.
3: RMF Święta.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: RMF Święta.
1: But baby, it's cold outside.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.

0: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
1: Będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w tym tygodniu w Polsce stoi pod znakiem zapytania, mówią nieoficjalnie politycy rządzący. Choć strona ukraińska w ubiegłą środę wysłała oficjalną notę do polskiego MSZ-u, że prezydent USA przyjedzie do naszego kraju, to wczoraj szef ukraińskiego MSZ-u zakomunikował, że tej decyzji wciąż nie ma. Czy rządzący spodziewają się obecności Zełenskiego? O tym w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Politycy z obozu władzy uważają, że Wołodymyr Zełenski do Polski raczej nie przyjedzie, a wszystko pokrzyżował Karol Nawrocki. Mój rozmówca w rządzie mówił, że decyzja polskiego prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego jest oceniana bardzo źle z dwóch powodów. Po pierwsze, prezydent przecenił swoje możliwości i jego ruch nie przyniósł oczekiwanych skutków, bo Ukraina nie zmieniła nazwy jednostki nazwanej na cześć bohaterów UPA, a relacje polsko-ukraińskie uległy znacznemu pogorszeniu. Ważniejsza jest jednak inna kwestia. Jak usłyszałem, decyzja Nawrockiego może mieć katastrofalne skutki w kontekście biznesowym, bo ze względu na obecny kryzys, to nie polskie firmy mogą być wybierane przez stronę ukraińską w kontekście potencjalnych inwestycji na Ukrainie, lecz na przykład niemieckie lub francuskie. A to wszystko tuż przed kluczową konferencją do spraw odbudowy Ukrainy.
1: Cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta, zapewnił prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Powiadomił też, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów. Tymczasem strona irańska podkreśla, że taki obowiązek nie wynika z podpisanego z USA porozumienia. Trump pytany, czy potencjalne przyszłe amerykańskie uderzenia na Iran mogłyby poskutkować katastrofą gospodarczą, odparł, że broń nuklearna jest ważniejsza niż recesja. Jeśli Iran nie dotrzyma porozumienia albo będzie się źle zachowywał, zrobię to, co będę musiał zrobić, zastrzegł prezydent USA.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: O włos od tragedii. Na wrocławskich Krzykach małe dziecko zatrzasnęło się w zaparkowanym samochodzie. Uratowała je szybka reakcja matki, interwencja dwóch policjantek. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu 1,5-rocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się sam w aucie, przypadkowo zatrzasnął drzwi. Temperatura w samochodzie rosła z każdą minutą, więc matka postanowiła natychmiast zawiadomić służby ratunkowe. Na miejscu pojawiły się dwie wrocławskie policjantki. Ze względu na ogromne ryzyko przegrzania organizmu, wybiły szyby od strony kierowcy i uwolniły przestraszone, ale jak się na szczęście szybko okazało, w dobrym stanie dziecko. Policja przypomina jednak, aby nigdy, absolutnie nigdy, nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.
1: Uwaga, zmotoryzowani. Od środy kierowcy zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy reedukacyjne 5 razy więcej niż do tej pory. Zgodnie z nowymi przepisami będzie to już 2,5 tysiąca złotych, a nie jak do tej pory 500 zł. Reporter RMF FM Michał Radkowski wyjaśni, kogo dotyczy ta zmiana.
5: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy edukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczenia nie mogą znów prowadzić auta.
6: Polak najlepiej się uczy po kieszeni.
7: 2,5 tysiąca może zaboleć?
8: Może. I to bardzo. Zmobilizuje to kierowców do tego, żeby jeździć przepisowo.
9: Uważam, że same kwestie finansowe nie są wystarczającym tutaj czynnikiem, który powinien być w jakikolwiek sposób resocjalizacyjny. I poza podwyższaniem kwoty dobrze by było, żeby jednak zwracać uwagę i na merytorykę, i na faktyczne egzaminy, które by kończyły się nie tylko piątkami.
5: Mówią mi warszawiacy, ale okazuje się, że do zaliczenia kursu reedukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
1: I tą ważną informacją kończymy te fakty RMF FM. Na kolejne zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pięć minut po pierwszej, tu dobranocka w RMF FM, Maciek Rybak.
0: Słuchaj.

0: kimkolwiek jest.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnieńska 81.

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: fun it is to... Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. A to wydanie faktów zaczynamy od rosyjskiego ataku na Kijów.